0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach piątek, 29 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
2: Zaczynamy od Rumunii. W nocy w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, rosyjski dron uderzył w wieżowiec mieszkalny i doprowadził do pożaru. Tak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media. Według ustaleń resortu obrony, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
3: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
2: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
4: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
2: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
1: Bardzo, bardzo rześki poranek. Nawet na Podhalu pojawiło się ostrzeżenie o przymrozkach. Ale w ciągu dnia będzie zdecydowanie lepiej. Temperatura ma zacząć rosnąć. A do ilu rośnie? No w wielu miejscach powyżej 20. Delikatnie, bo delikatnie, ale jednak dzień ze sporą ilością słońca. Cieszmy się tym słoneczkiem, bo jutro może być gorzej. Niestety synoptycy zapowiadają opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj wysokie, ale zacznie wolniutko spadać. Biometr jest całkiem w porządku, a wiatr wciąż wieje z północnego zachodu.
5: To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń z czwartku w Radiu Impuls. W Puławach mieszkańców czekają zmiany w opłatach za wywóz śmieci. Od sierpnia wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak zdecydowali miejscy radni, im większe zużycie wody, tym wyższa opłata za odbiór odpadów. Wodociągi puławskie dołączają już do rachunków specjalne zestawienie pokazujące zużycie wody w 2025 roku, by mieszkańcy mogli wcześniej sprawdzić, jakich kosztów mogą się spodziewać. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
6: Jak pani uważa, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest w ogóle logiczne?
7: Ja myślę, że nie, bo po prostu to będzie dużo więcej kosztowało ludzi. Naprawdę, że to jest niesprawiedliwe, tak? Niechby zostało tak, jak jest. Podwyżki przyszły teraz, no, trzeba zapłacić, ale niechby tak zostało, jak jest.
8: Mieszkam w domku jednorodzinnym, także my w 3 osoby płacimy za te śmieci. I trochę to takie dla mnie będzie duża strata pieniędzy wtedy, jeżeli będziemy odnosić się do wody. Bo niestety używamy więcej wody niż na 3 osoby, niż płacimy za te śmiecie. Więc to trochę takie niesprawiedliwe jest.
5: Dla osób segregujących odpady stawki wyniosą 32 zł przy zużyciu do 4 metrów sześciennych wody miesięcznie, 65 zł przy zużyciu od 4 do 8 metrów oraz 110 zł powyżej tego limitu. Znacznie więcej zapłacą osoby, które śmieci nie segregują, odpowiednio 100, 200 i 300 zł. Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz informacja dla rodziców najmłodszych dzieci o tym, jak wspierać rozwój maluchów i dlaczego żłobki oraz kluby dziecięce mogą pomagać w nauce relacji i poznawaniu świata. Będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów w Wilkowie i Łaziskach, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
0: Zajęcia są kierowane do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych opieką i rozwojem dzieci do lat 3. Na zajęciach opowiadamy o zaletach korzystania z takich placówek jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty dziennego opiekuna. Obalamy stereotyp, że rodzic, który posyła dziecko do placówki, jest złą mamą albo złym tatą. To mit. Rodzic, który choćby na 3-4 godziny dziennie zaprowadza dziecko do żłobka, dba, aby jego dziecko miało kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat, rozwijało swoje umiejętności, poznawało świat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i miało równy start, na przykład z dziećmi z dużych miast.
5: Warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11:00 w remizie OSP w Łaziskach, a o 16:00 w budynku Straży w Rogowie w gminie Wilków. Na miejscu dostępna będzie także animatorka dla dzieci. Puławy znów staną się jednym z najważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. W mieście odbędzie się 10. rajd nadwiślański, 2. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
9: Każda edycja rajdu nadwiślańskiego jest trochę inna, bo co roku zmieniamy układ odcinków specjalnych, trochę zmieniamy harmonogram, ale w tym roku rzeczywiście tych zmian będzie dosyć dużo, bo po pierwsze jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. W Puławach zaczynamy rajd nadwiślański, w Lublinie ten rajd skończymy. No a poza tym będziemy mieli dwa przejazdy właściwie tego samego odcinka miejskiego w Puławach. Takie miejskie odcinki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo atrakcyjne, a więc tym razem w piątek 29 maja będziemy w centrum Puław z tym miejskim odcinkiem aż 2 razy.
5: Skąd decyzja o przeniesieniu wydarzenia pod Motor Lublin Arenę i finału pod Zamek Lubelski?
9: Do Lublina wracamy już kolejny raz, bo już byliśmy z metą rajdu nadwiślańskiego i z bazą rajdu nadwiślańskiego właśnie w Lublinie, więc to nie jest tak, że my nagle zupełnie zmieniamy lokalizację serwisu i całego biura rajdu. Jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. Chcemy, żeby ten rajd był jak najbardziej dostępny dla kibiców, żeby z każdego miejsca w regionie można było przyjechać, zobaczyć z bliska, jak ta rajdowa rywalizacja wygląda. Przez lata byliśmy w Puławach, przez jeden sezon byliśmy w Lublinie, teraz znowu wracamy do Lublina, więc nie jest to jakaś duża nowość i duża zmiana. Zostajemy mniej więcej w tej samej strefie działania i zasięgu rajdu nadwiślańskiego.
5: Co dorocznie wzbudza największe emocje.
9: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych odcinkach rozgrywanych gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko. Można przejść z całą rodziną. Można to połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
5: Kto wystartuje w tegorocznej rywalizacji?
9: W tym roku na trasach rajdu nadwiślańskiego zobaczymy ponad 70 samochodów. 49 załóg zostało zgłoszonych do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Kolejne 24 ekipy zgłosiły się do historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Oba cykle będą jechały dokładnie te same odcinki specjalne, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Jeżeli chodzi o zestaw kierowców, załóg, które znalazły się na tej liście zgłoszeń, to mamy ścisłą krajową czołówkę. Jest Adrian Rzeźnik, jest Łukasz Beśkiniewicz, jest Jarosław Szeja, a więc zawodnicy, którzy zajmują 3 pierwsze miejsca w mistrzowskim cyklu po pierwszym tegorocznym rajdzie.
5: Jak się okazuje, to nie koniec emocji.
9: Mamy też historyki, historyczne rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Tutaj też czołówka rywalizacji, Damian Sawicki, Marcin Majcher, to kierowcy, którzy pojadą samochodami Subaru Impreza i Subaru Legacy. No ale oprócz tych Subaryn bardzo dobrze, bardzo mocno kojarzonych z rajdami samochodowymi. Będziemy mieli też prawdziwe rajdowe legendy, takie jak choćby Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale czy Porsche 911, między innymi, no bo tych samochodów będzie znacznie więcej. To są takie perełki, dla których warto przyjść nie tylko na odcinki specjalne, ale też do parku serwisowego, zobaczyć z bliska.
5: To dlaczego warto wziąć udział w rajdzie nadwiślańskim?
9: Na trasie rajdu nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne rajdu nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też dwa odcinki miejskie. Właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany dwukrotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
5: W programie znalazły się także szybkie odcinki w Kurowie, Garbowie, Bobach i Urzędowie, a finałowy Power Stage zdecyduje o ostatecznym układzie klasyfikacji. Z kolei miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spróbować swoich sił w kajakarstwie. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala organizuje bezpłatne zajęcia dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą poprawić swoją technikę pływania. Spotkania odbywają się regularnie na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej w Lublinie w godzinach od 17 do 19. Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne elementy związane z kajakarstwem. Zapisy prowadzi Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala. Organizatorzy zaznaczają, że w razie złej pogody termin spotkania może zostać zmieniony. A na koniec przypominamy hodowcom truskawek, że w gminie Puławy nadal trwa konkurs na największy owoc. Kandydatki można zgłaszać do końca czerwca, a o wynikach przesądzi waga. Do pobicia jest rekord 196 gramów. Dodajmy, że tegoroczna pierwsza łubianka sezonu pochodziła z Piskorowa.
1: Podsumowaliśmy sobie miniony dzień. Witamy nowy piątek, piąteczek, piątunio. To jest nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. No to gramy. Marek Moc, zapraszam.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Powoli kończy się piękny miesiąc maj, 29 dzień tego miesiąca. No i przed nami ostatni weekend maja. Mamy już 149 dzień roku. Słońce wstało 23 minuty po godzinie 4, zacznie zachodzić 17 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Dzisiaj swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, także Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. I jeszcze okazję do świętowania. Mamy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, jest Europejski Dzień Sąsiada, serdecznie pozdrawiam, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Szacunek. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl. Po reklamie.
0: W Puławach i na Lubelszczyźnie poranek słoneczny, potem wzrastać będzie zachmurzenie, tak ostrzegają synoptycy. Nad ranem mieliśmy okolice 5 stopni nad zerem, w ciągu dnia 20 powinna się pojawić, no i taka solidna 20 do końca tygodnia będzie nam towarzyszyła. Jutro też czeka nas zmienne zachmurzenie, w niedzielę może przelotnie popadać deszcz, ale tym się na razie nie przejmujemy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Maja Chwalińska na ustach tenisowego świata rzeczywiście idzie jak burza w turnieju Roland Garros w Paryżu. No, Maria Sakkari będzie jej kolejną przeciwniczką. Nie znamy jeszcze godziny meczu. Trzymać kciuki będziemy, bo rzeczywiście fantastycznie się sprawuje. No i dzisiaj może serce być pęknięte na pół. Iga Świątek, Magdalena Linet w samo południe. Polsko-polski pojedynek w Paryżu. No i pewnie dzisiaj żywiołowy doping dla obu zawodniczek pojawi się na kortach. A wy jaką aktywność na dzisiaj zaplanowaliście? Większość pewnie z pilotem w ręku. No cóż.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Yo!
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Futbolowa kadra Polski przygotowuje się do towarzyskiego meczu. Tym razem we Wrocławiu pan Robercik zrobił sensację niemałą. Przyleciał wczoraj rejsowym samolotem z Barcelony do Wrocławia. Ach, selfikom podobno na pokładzie samolotu nie było końca. Zostawiamy celebrycki świat. Rzeczywistość wokół nas obserwują bacznie nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek, 29 dzień maja, jest już 7, przed nami wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls i na wstępie uspokajamy pasażerów dęblińskiej komunikacji miejskiej. Usterka jednego z nowych autobusów została już usunięta. Pojazd wrócił do obsługiwania miejskich tras. Dlatego jeśli korzystacie z linii numer 2, 3 albo 4, na przystanku pojawi się autobus niskopodłogowy. To duże udogodnienie dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców, którzy podróżują z dziecięcymi wózkami. Pamiętajcie też, że z powodu remontu drogi krajowej autobusy korzystają z objazdu. A najmłodsi mieszkańcy naszego regionu mogą świętować Dzień Dziecka trochę wcześniej i w wyjątkowym miejscu. W Pałacu Zamojskich w Kozłówce będzie można poznać gry i zabawy sprzed wielu dekad. Harmonogram wydarzenia przedstawia Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności Muzeum Zamojskich.
9: W sobotę i niedzielę cykl krótkich koncertów muzyki salonowej dla dzieci i rodzin. W zabytkowej przestrzeni teatralnej wystąpią młodzi artyści ze Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Lubartowie. Kameralne koncerty mają stworzyć okazję do pierwszych spotkań najmłodszych odbiorców z muzyką klasyczną oraz do wspólnego obcowania ze sztuką. Wstęp na wydarzenie jest wolny, na niektóre wydarzenia wymagana jest rezerwacja. A dodatkowo dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły tego dnia bezpłatnie zwiedzać wszystkie ekspozycje muzealne.
8: A już od dziś wiele emocji czeka na tych, którzy zamierzają kibicować uczestnikom rajdu nadwiślańskiego. O godzinie 17 wydarzenie rozpocznie się w Puławach. I w związku z tym już od 15 ulice Centralna i Piłsudskiego będą zamknięte dla ruchu. Później szybkie odcinki w okolicach Kurowa, Markuszowa i Nałęczowa. A kto wystartuje w tegorocznej rywalizacji, mówi Adam Widomski z Automobil Klubu Polskiego.
10: W tym roku na trasach rajdu nadwiślańskiego zobaczymy ponad 70 samochodów, 49 załóg zostało zgłoszonych do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, kolejne 24 ekipy zgłosiły się do historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Oba cykle będą jechały dokładnie te same odcinki specjalne, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Jeżeli chodzi o zestaw kierowców załóg, które znalazły się na tej liście zgłoszeń, to mamy ścisłą krajową czołówkę. Jest Adrian Rzeźnik, jest Łukasz Beśkiniewicz, jest Jarosław Szeja, a więc zawodnicy, którzy zajmują 3 pierwsze miejsca w mistrzowskim cyklu po pierwszym tegorocznym rajdzie.
8: W sobotę wyścigi odbędą się także w Garbowie, Bobach i Urzędowie, a finał przewidziano w Lublinie. Sobotnia ceremonia mety po godzinie 17 przed Zamkiem Lubelskim. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
11: To już 17 godzina pożaru lasu w 2 powiatach Mazowsza, wołomińskim i miejskim, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął tam ponad 100 hektarów.
12: Z pożarem walczy ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych. Na miejscu do tego 4 samoloty lasów państwowych typu Dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, który także zrzuca wodę na palący się las.
11: O poranku łączymy się z Michałem Radkowskim, który jest na miejscu. Witamy cię.
13: Witam,
11: i prosimy o te najnowsze informacje.
13: Oto są dobre informacje.
6: Pierwsza jest taka, że jak mówią strażacy, intensywność pożaru spadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
11: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: Ta 6 krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
13: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od Komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji Komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
7: W Puławach i na Lubelszczyźnie poranek słoneczny, potem wzrastać będzie zachmurzenie, tak ostrzegają synoptycy. Nad ranem mieliśmy okolice 5 stopni nad zerem, w ciągu dnia 20 powinna się pojawić, no i taka solidna 20 do końca tygodnia będzie nam towarzyszyła. Jutro też czeka nas zmienne zachmurzenie, w niedzielę może przelotnie popadać deszcz, ale tym się na razie nie przejmujemy.
14: Chciałabym przywitać się w jakiś oryginalny sposób, ale powiem tylko tyle. Piątek.
7: Pięknie pani to powiedziała przed milionami słuchaczy.
14: Ewelina Kroczek.
7: I Marek Moc.
14: Dzień dobry.
0: Radio Impuls.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, cóż tam gwiazdy dzisiaj nam przynoszą.
1: Skorpionie, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która najpierw wywoła zdziwienie, chwilę później szeroki uśmiech. Czasem najlepsze niespodzianki przechodzą bez zapowiedzi, a wieczorem warto odpuścić kontrolę i pozwolić sobie na trochę spontaniczności, bo właśnie tam czai się dobra energia.
0: Waga! Ktoś będzie dziś liczył na twoją dyplomację i spokojne podejście, a ty po raz kolejny pokażesz, że potrafisz łagodzić nawet największe napięcia. W sprawach serca szykuje się drobny zwrot akcji. Niewinne słowo może zmienić naprawdę wiele.
1: Koziorożcu, to dobry dzień, by wrócić do planu, który ostatnio został odłożony na później, bo dziś łatwiej będzie znaleźć motywację i konkrety, a wieczór przyniesie chwilę wytchnienia i przypomni ci, że sukces smakuje najlepiej wtedy, gdy jest czas, żeby się nim nacieszyć.
2: Radio Impuls.

0: ten weekend Lublin będzie brzmiał naprawdę międzynarodowo, bo startuje Africa Day Festival.
1: Czyli dni pełne muzyki, kolorów i spotkań z kulturą afrykańską w samym centrum miasta.
0: W programie koncerty, artystyczne pokazy, będą prezentacje tradycji, sporo okazji, żeby poznać smaki oraz rytmy różnych zakątków świata.
1: A festiwal nie zamknie się w jednym miejscu. Wydarzenie pojawi się zarówno na Placu Litewskim, jak i w przestrzeniach akademickich Lublina.
0: Czyli będzie można dosłownie przejść przez różne kultury podczas jednego spaceru po mieście.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.
7: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Puławach, jutro 22, 20 znów w niedzielę, no i powyżej 20 zdecydowanie w kolejnych dniach. No, nasz region chyba najcieplejszy w Polsce w tej chwili. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Poranek pogodny, po południu niestety przewaga chmur. Jutro czeka nas też zmienne zachmurzenie. Słabe opady zapowiadane są na niedzielę.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie wiem, czy wiedziałeś, Marek, ale w Japonii istnieją takie napcafe, kawiarnie, gdzie nie płacisz za kawę, tylko za drzemkę. Na przykład w Tokio można wynająć kapsułę albo fotel i przespać sobie tam 20-30 minut w środku dnia.
0: Czyli tak legalnie, zamawiam reset.
1: Co ciekawe, w Japonii to zupełnie normalne. Istnieje pojęcie inemuri, czyli drzemka w obecności. Można na przykład przysnąć sobie w metrze albo na spotkaniu z szefem. I to często oznaka ciężkiej pracy, a nie lenistwa.
0: O, a u nas by się kazali od razu obudzić, tam doceniają, poproszę. O.
1: No fajnie, nie? Oni już to wiedzą, że czasem najbardziej produktywną rzeczą dnia jest chwila, kiedy nikt od nas nic nie chce.
2: Radio Impuls. Reklama. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny! Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś!
14: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. No to sprawdzamy, szukamy jakiejś myśli przewodniej i chyba mamy tak tuż przed weekendem.
1: Tak, tak, posłuchajcie. I głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce.
0: To przysłowie tadżyckie podobno. A i mam takie. A to wielka umiejętność umieć odpoczywać. Wiesław Myśliwski.
1: Mamy nadzieję, że tę umiejętność podczas weekendu będziecie mieć opanowaną, a sztukę relacji i wydarzeń opanowali nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę o 8 w wiadomościach.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
1: To już 8 na zegarach. Piątkowy poranek. Zapraszamy na wiadomości.
16: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Szpital kardiologiczny w Nałęczowie na razie nie przyjmuje nowych pacjentów. Dlaczego? Wyjaśnia Jolanta Gil, rzecznik prasowy Puławskiego Sanepidu.
17: Ponieważ szpital kardiologiczny, przybywają tam pacjenci, którzy są skierowani na zabiegi. Są to najczęściej osoby starsze lub osoby po zabiegach. No to w tym środowisku, w środowisku takim w szpitalu kardiologicznym, no nie mogą szerzyć się zakażenia rotawirusem. Stąd nasza decyzja.
16: Rotawirus powoduje infekcję przewodu pokarmowego, wywołuje gorączkę, biegunkę i wymioty, co grozi odwodnieniem organizmu. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez brudne ręce, a sam wirus potrafi długo utrzymywać się na dotykanych powierzchniach. Do gminy Kozienice trafią kolejne dofinansowania. W ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych jednostka OSP w Stanisławicach otrzyma 100 tysięcy złotych na zakup nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego oraz 40 tysięcy złotych na remont strażnicy. To jednak nie koniec. Dzięki programowi Mazowsze dla Sołectw 2026 do miejscowości Nowiny trafi 15 tysięcy złotych na budowę oświetlenia przy ulicy Sąsiedzkiej. Wszystkie te inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. A o tym, jak dbać o równowagę psychiczną i radzić sobie ze stresem, będzie można porozmawiać z psychologiem w Puławskiej Mediatece. Odbędzie się tam cykl spotkań ze specjalistą. O szczegółach mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
18: Zorganizowaliśmy właśnie spotkania, które się będą odbywały od 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej, a gościem tych spotkań będzie pani Lidia Nejkurs, która jest wieloletnim psychologiem, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Obecnie pracuje w Rydze na Łotwie. Przyjedzie tutaj do nas, do Puław specjalnie, aby się spotkać z mieszkańcami miasta i będzie mówiła właśnie na temat zasad dobrego życia w ramach takiej profilaktyki życia psychicznego.
16: Spotkania będą się odbywały w ciągu najbliższych 2 tygodni, między 2 a 12 czerwca. Każde rozpocznie się o godzinie 17. Natomiast 1 dnia czerwca w naszym regionie najważniejsze będą dzieci. Z okazji ich dnia lokalne ośrodki kultury szykują specjalne wydarzenia i atrakcje. W Puławach do wspólnej zabawy zaprasza Dom Chemika. Już od godziny 17 w atrium na najmłodszych będą czekały warsztaty plastyczne, kącik malucha, tor przeszkód z robotami foton, pokazy i animacje teatralne, konkursy, fotobudka i losowanie nagród. Natomiast o 18 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert Małe Głosy, Wielka Radość, podsumowujący sezon artystyczny dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalnych i instrumentalnych. Poniedziałkowe wydarzenie będzie bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Na razie to wszystko z regionu, a teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z doniesieniami z kraju i zagranicy.
2: Akcja gaśnicza na Mazowszu może potrwać nawet 4 dni. Od wczoraj pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
15: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Przypominamy, cały czas jest zablokowana.
2: Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
19: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi przed chwilą Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
20: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
19: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu. Jak nieoficjalnie słyszę, akcja gaśnicza, w której teraz uczestniczy ponad 800 strażaków, a wciąż dojeżdżają kolejni, może potrwać jeszcze nawet 4 dni. Jak słyszałem w 1999 roku, gdy również w tym miejscu palił się las, wtedy to był nieco większy obszar, bo 150-200 hektarów. Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 9 dniach. Z miejscowości Międzyleś na Mazowszu, Michał Radkowski.
2: A na koniec bój o Ekstraklasa.
15: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty grała w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale barażu o PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
2: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
15: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygnął mecz z LKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna Ekstraklasy Wisła Kraków. Godzina 20:45.
2: Zatem kolejny piłkarski weekend pod Babelem.
15: Gorący piłkarski weekend pod Babelem.
1: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Puławach, jutro 22, 20 znów w niedzielę, no i powyżej 20 zdecydowanie w kolejnych dniach. No, nasz region chyba najcieplejszy w Polsce w tej chwili. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Poranek pogodny, po południu niestety przewaga chmur. Jutro czeka nas też zmienne zachmurzenie. Słabe opady zapowiadane są na niedzielę.
0: W tej godzinie o jedzeniu, o smakach docenionych przez innych.
1: Będzie też o miejscach, które najchętniej odwiedzamy podczas weekendów.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: To teraz mamy bardzo dobrą informację dla smakoszy. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin, a 11 dostało te kulinarne Oscary, czyli słynne gwiazdki.
0: I co ważne, po raz pierwszy inspektorzy odwiedzili wszystkie województwa.
1: I najlepsza wiadomość? Pierwszą w historii polską gwiazdkę dla kobiety zdobyła Beata Śniechowska z Wrocławia, a mówi się, że najlepsi kucharze to wyłącznie mężczyźni.
0: Choć najbardziej utytułowanym szefem w Polsce nadal pozostaje Przemysław Klima z dwiema gwiazdkami.
1: Jedno jest pewne, Polska coraz bardziej smakuje światu.
2: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Sprawdziliśmy, Rzym znowu numerem jeden na długi czerwcowy weekend. Polacy od lat są wierni wiecznemu miastu.
0: Ale tuż za nim, także wakacyjnie, Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Malta, czyli plan jest prosty. Dużo słońca i jeszcze więcej zdjęć do wrzucenia.
1: No, z pewnością. A w Polsce chętnie wyjeżdżamy, chyba najchętniej nad morze i co ciekawe, coraz rzadziej na 2-3 dni.
0: Bo dziś długi weekend brzmi bardziej jak mini urlop. Coraz więcej osób wybiera nawet 6-dniowe wyjazdy.
1: Gdziekolwiek jedziecie, niech najważniejszy cel zostanie osiągnięty. Odpoczynek. I tego wam życzę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Ciśnienie na Lubelszczyźnie dość wysokie, na poziomie 1023 hektopaskali, ale zaczyna nam spadać. Biometr jest jak najbardziej w porządku. Wciąż wieje nam z północnego zachodu, a wiatr dzisiaj znów może być dość silny i porwisty. A na termometrach ma pojawić się 20 stopni, czyli ta odczuwalna będzie dużo, dużo niższa. Początek dnia pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: To piątkowy poranek z Radiem Impuls.
1: To są daty, to są wydarzenia, o których warto mówić, przypominać. Dzień Dziecka już jutro, a z tej okazji Park Dinozaurów w Jabłonowcu zamieni się w prawdziwą strażacką bazę.
0: Tak, bo w ten weekend druhowie z OSP Wola Życka i Podebłocie pokażą wozy ratownicze, sprzęt strażacki, no i oczywiście zdradzą kulisy swojej pracy.
1: Dzieci będą mogły spróbować siły z hydronetką, też zajrzeć do strażackiego auta, nawet wybrać się na przejażdżkę wozem, bo ja wiem, chciałbyś, Marek, nie?
0: Oczywiście, że tak. Do tego jeszcze będziemy mieli pokazy bezpieczeństwa, bańki mydlane, spotkania z dinozaurami, więc na samych atrakcji na pewno nie zabraknie.
1: Wszystko już jutro, a także w niedzielę od 13 w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
11: bezpiecznie.
10: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Teraz skupcie się, bo to trudna rzecz będzie. W 1919 roku obserwacja przesunięcia położenia gwiazd podczas zaćmienia Słońca potwierdziła teorię względności Alberta Einsteina.
0: No dobrze, ja taka właśnie byłam skoncentrowana właśnie teraz. Okej, okay, dobra. 1953 rok. Nowozelandczyk Edmund Hillary wraz z nepalskim Sherpą jako pierwsi w historii weszli na szczyt Mount Everestu.
1: Waszym Everestem na dziś jest oczywiście dotrwanie do końca pracy. Ale od czego jest radio? Będziemy wam towarzyszyć za chwilę u nas wiadomości.
2: Reklama. Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak już jest. Niskie

0: sieci kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 29 dzień maja, jest 9:00, czas na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Strażacy z naszego regionu pomagają w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Dzisiejszej nocy kompania gaśnicza wyjechała z Puław do punktu przyjęcia sił i środków na terenie powiatu wołomińskiego. Ogień w Międzylesiu bardzo szybko się szerzy. Objął już ponad 30 hektarów lasu. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch pobliskich miejscowości. Działania strażaków są prowadzone zarówno z ziemi, jak też z powietrza. Do tego tematu wrócimy jeszcze w drugiej części tego wydania wiadomości, w przeglądzie wydarzeń z kraju i ze świata. Tymczasem lubelscy terytorialsi obchodzą dziś swoje święto i jednocześnie jubileusz dziesięciolecia brygady imienia majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Co wydarzy się dziś na Placu Litewskim w Lublinie, zdradza kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy lubelskiej brygady.
5: W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. przysięgę wojskową nowych ochotników, promocję podoficerską absolwentów kursu sonda, wręczenie wyróżnień oraz defiladę naszych pododdziałów. Minione 10 lat to dla nas czas intensywnego rozwoju, budowania zdolności i przede wszystkim służby na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny. Wielokrotnie wspieraliśmy lokalne społeczności podczas sytuacji kryzysowych, podczas działań pomocowych oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie ze służbami i samorządami.
4: Uroczysty apel na Placu Litewskim rozpocznie się o godzinie 13:00. W szeregach lubelskiej brygady WOT służą studenci, nauczyciele, strażacy, ratownicy, medycy, informatycy i przedstawiciele wielu innych zawodów. Średnia wieku to 33 lata, a kobiety stanowią 22% stanu brygady. A już dziś po godzinie 17:00 w Puławach rozpocznie się 10. rajd nadwiślański. Na trasach w naszym regionie będzie się ścigać 49 załóg, które mierzą się w rajdowych, samochodowych mistrzostwach Polski, ale to nie koniec atrakcji.
6: Mamy też historyczne rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski. Tutaj też czołówka rywalizacji Damian Sawicki, Marcin Majcher to kierowcy, którzy pojadą samochodami Subaru Impreza i Subaru Legacy, no ale oprócz tych Subaryn bardzo dobrze, bardzo mocno kojarzonych z rajdami samochodowymi, będziemy mieli też prawdziwe rajdowe legendy, takie jak choćby Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale czy Porsche 911 między innymi, no bo tych samochodów będzie znacznie więcej. To są takie perełki, dla których warto przyjść nie tylko na odcinki specjalne, ale też do parku serwisowego zobaczyć z bliska.
4: Mówił Adam Widomski z Automobil Klubu Polskiego. Zawodnicy rozpoczną zmagania od ścigania się ulicami Puław, dlatego już od godziny 15:00 zamknięte będą równoległe odcinki ulic Centralnej i Piłsudskiego. Z tego powodu również puławskie M-ki będą dziś kursować inaczej. Skorzystają z objazdów wyznaczonych pobliskimi ulicami. Wyłączone z użytkowania będą przystanki przy ulicach Centralnej, Królewskiej, Skłodowskiej, Wróblewskiego, Piłsudskiego Centrum, Bema oraz Piłsudskiego Skwer. Zwracajcie uwagę na zmienione trasy i rozkłady jazdy. Na razie to wszystko z regionu, a teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Kraj i świat.
7: Nie 100, a już 300 hektarów terenu obejmuje akcja gaśnicza na Mazowszu. To są najnowsze informacje z Międzylesia, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z ogromnym pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim.
8: Ponownie o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest miejscu. Masz najnowsze informacje właśnie dotyczące pożaru.
9: Tak, przed chwilą strażacy podali, że rzeczywiście teren objęty ogniem zwiększył się 3-krotnie w porównaniu z tym, co działo się tu przed północą. Winny jest silny wiatr, który jeszcze bardzo mocno wiał w nocy. Teraz jest na szczęście spokojniej.
10: Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
9: Powiedział tu przed chwilą nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. Co chwila nad naszymi głowami widać policyjny Black Hawk. Za chwilę mają dotrzeć 4 dromadery i 2 śmigłowce Lasów Państwowych. W akcji uczestniczy 225 pojazdów strażackich, ponad 800 ratowników. Na miejscu są już też terytorialsi, którzy pomagają w dogaszaniu pogorzeliska. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Wiele zależy od pogody, a na dziś niestety przewidziany jest znów bardzo silny wiatr.
8: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
7: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna m.in. za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej.
8: Połączymy się z Krzysztofem Berendą.
11: Witam.
8: Witamy, Krzysztof. Jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji?
11: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
3: Ciśnienie na Lubelszczyźnie dość wysokie, na poziomie 1023 hektopaskali, ale zaczyna nam spadać. Biometr jest jak najbardziej w porządku. Wciąż wieje nam z północnego zachodu, a wiatr dzisiaj znów może być dość silny i porwisty, a na termometrach ma pojawić się 20 stopni, czyli ta odczuwalna będzie dużo, dużo niższa. Początek dnia pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie.
4: Będzie kawa, będą plotki. Szykuje się huczne wesele.
3: Kto, kiedy i gdzie? I czy nas zaproszą? No, o tym wszystkim w tej godzinie.
4: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
4: Zapraszamy.
1: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z ploteczką.
1: W showbiznesie szykuje się jedno z najgłośniejszych wydarzeń roku. Taylor Swift i Travis Scott planują ślub. A spekulacje już rozgrzały media na całym świecie, bo każdy szczegół ceremonii jest oczywiście pilnie strzeżony.
0: Jak podają zagraniczni donosiciele, para ma powiedzieć sobie tak 3 lipca w Nowym Jorku, a goście o miejscu uroczystości dowiedzą się dopiero w ostatniej chwili.
1: Lista zaproszonych robi wrażenie. Około 150 osób, w tym między innymi Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran na przykład.
0: Oho, wśród nazwisk pojawia się też książę William, który podobno pół żartem, pół serio już czeka na zaproszenie.
1: A panna młoda? No cóż panna młoda? Ma postawić na styl inspirowany Elizabeth Taylor, czyli elegancja, koronki. Wyraźnie podkreślona sylwetka, pewnie już nic nie je.
0: I jedno jest pewne, to będzie ślub, o którym świat jeszcze długo nie zapomni.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: 99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Piątek przywitał nas rześkim porankiem, ale temperatura już rośnie i ma dziś osiągnąć maksymalnie 19 stopni w Puławach i w Nałęczowie. Wiatr na razie jest umiarkowany, ale po południu znów ma być silny. W drugiej części dnia na niebie przybędzie też chmur, ale nie ma prognoz deszczu. Spadnie za to ciśnienie z obecnych 1024 hektopaskali do 1018.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchajcie, weekend przed nami, długi weekend coraz bliżej. Niektórzy mają już listę. Rowery, góry, grille, remont sypialni. Wyciśniemy te wolne dni jak cytryna, tak.
1: To mówimy stop. To przepis na powrót do pracy na sygnale. Listę zadań wyrzucamy.
0: Czyli co, zamiast remontu gapienie się w niebo?
1: Bo błękit obniża kortyzol lepiej niż kawa. Do tego 20 minut drzemki i wracacie jak nowi.
0: Czyli podsumowując, trzeba odpalić tryb samolotowy.
1: No tego wam i sobie życzymy w ten weekend.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś jest Europejski Dzień Sąsiada i można zacytować słowa piosenki. Pamiętasz, Marek? Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada.
1: No i życzymy wam, żeby w sobotę nie kosił trawników o 6 rano. Dbajmy o sąsiedzkie więzi. Warto.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy was na wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Miłki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: To wiątkowy poranek, na zegarach 10:00, u nas kolejne wiadomości.
2: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Na początku tego wydania zwracamy się do kierowców, którzy jadą drogą ekspresową przez powiat puławski. Dzisiaj wczesnym rankiem w Zagrodach wypadła z drogi ciężarówka jadąca trasą S12, S17 w kierunku Radomia i Warszawy. Akcja wyciągania pojazdu z pobocza odbyła się bardzo sprawnie i dobiegła końca jeszcze przed godziną 7:00. Dlatego jeśli chcecie korzystać z drogi ekspresowej jadąc z Lublina do Puław, możecie to robić bez obaw. A teraz dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci z gminy Kłoczew. W Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek. W tym wydarzeniu wziął udział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, ponieważ placówka powstała dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Nowy żłobek ma 64 miejsca dla małych podopiecznych. Obok budynku znajduje się plac zabaw, są nowe chodniki i parking. Cała placówka została też w pełni wyposażona. To jednak nie koniec wsparcia. Gmina Kłoczew otrzyma też dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka przez najbliższe 3 lata. W latach 2026-2029 będą to w sumie blisko 2 miliony złotych. A w Muzeum Badań Polarnych w Puławach można oglądać nową ekspozycję. To wystawa fotografii Lucjana Nowosielskiego, która pokazuje surowe krajobrazy Arktyki i Antarktyki. O szczegółach mówi dyrektor muzeum Piotr Kondraciuk.
3: No, zapraszam Państwa na wystawę, bardzo interesującą wystawę, przygotowaną przez pana Lucjana Nowosielskiego. To są zdjęcia, które autor przekazał do naszych zbiorów i te zdjęcia właśnie pochodzące z Antarktydy i ze Spitsbergenu. To jest już kolejna wystawa fotograficzna, którą chcemy zaprezentować, właśnie wykonana przez polarnika, amatora fotografii, który prowadził tam badania. Kilka razy zimował na stacji Arcowskiego na Wyspie Króla Jerzego, więc miał sporo czasu na spacery, na właśnie takie oglądanie, podpatrywanie zwierząt. I to właśnie główny temat tej wystawy dotyczącej części antarktycznej to są pingwiny.
2: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Tymczasem rowerzyści z Puław już pod koniec tego weekendu zaczną kręcić kilometry dla miasta w ramach nowej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak mówi koordynator lokalnej akcji Marcin Kowal, puławianie nie będą tracić ani minuty. Pierwszy przejazd ma być nocny.
4: 31 maja spotykamy się o godzinie 23:55 na nocnym przejeździe rowerzystów. Dla wszystkich chętnych przypominamy tutaj o oświetleniu rowerowym sprawnym. Oficjalnie rozpoczniemy rywalizację 1 czerwca o godzinie 17 na placu Chopina.
2: Przypominamy, że żeby dołączyć do zabawy, trzeba korzystać z aplikacji Aktywne Miasta, która liczy przejechane kilometry i dodaje je do wyniku miasta. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy, czym żyją kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Dogaszenie pożaru potrwa przynajmniej kilka dni, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Tomasz Telejkowski rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sztabie kryzysowym akcji w Międzylesiu w pobliżu miejsca centrum pożaru lasu na Mazowszu.
5: Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w powiatach wołomińskim i miejskim.
7: Dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
8: Będą kolejne ewakuacje?
7: Tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
6: Z najnowszych informacji ze sztabu prowadzonej akcji gaśniczej wynika, że ogień, jak mówiliśmy, objął około 300 hektarów terenu.
5: Przenosimy się teraz do Stanisławowa, gdzie ewakuowano część osób, które znajdowały się właśnie najbliżej pożaru. Łączymy ponownie się z Michałem Radkowskim. Co z tymi osobami?
9: No one ostatnią noc spędziły w tutejszej podstawówce w Stanisławowie. Dziś rano zostały stąd zabrane. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów. Mają być rozwiezieni przez urzędy urzędników albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani, choć znajdowali się blisko obszaru ogarniętego ogniem. Dziś jednak sytuacja jest znacznie spokojniejsza. No, jak zapewniał szef MSWiA na naszej antenie, nie będzie konieczności ewakuacji kolejnych osób.
5: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier, Petera Madziara, z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
6: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana.
5: Katarzyna Szymańska-Borginał.
10: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
2: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym pokazują już 14 stopni Celsjusza. Czekamy na jeszcze 5 oczek, ale pamiętajcie, że dziś nadal jest z nami porywisty wiatr. Po południu może osiągać prędkość 50 km na godzinę. Przywieje nad nasz region nowe chmury, ale synoptycy nie zapowiadają żadnych opadów.
11: Po 10 lubimy szukać jakichś takich absurdalnych tematów, takich pod tytułem co?
1: No i chyba coś mamy w tym temacie. Zostańcie więc z nami.
11: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
11: Zapraszamy.

0: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie podróż na Marsa, która trwa miesiącami. Zbierz zero pralni, zero nowych ubrań z Ziemi, tylko to, co masz na sobie.
0: Czyli kosmiczna wersja, trzeba było wziąć więcej skarpet, tak?
1: Tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł. Zamiast pralki, miotacz plazmy. Strumień zjonizowanej energii, oczywiście czytam z notatek, bo bym mnie chyba nie zapamiętała. Otóż strumień zjonizowanej energii, który niszczy bakterie i odświeża tkaniny.
0: No, nie da się ukryć, brzmi kosmicznie.
1: Ale wiesz, kiedy próbuję to sobie wyobrazić, że robię pranie z pomocą miotacza plazmy, to zastanawiam się, czy wyszłabym z tego żywa.
0: No, to z pewnością byłoby nieziemskie doświadczenie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Mediamarkt.
5: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Mamy ostatni piątek maja. Jest pogodnie, ale też nadal wietrznie. Termometry w Puławach i w Końskowoli pokażą dziś maksymalnie 19 stopni, a wiatr może osiągać prędkość 50 km na godzinę. Synoptycy mówią, że jeszcze dziś niebo się zachmurzy, ale parasole raczej się nie przydadzą. A pogoda w weekend zapowiada się w kratkę z temperaturą do 23 stopni.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Czasem sięgamy po informacje pod tytułem wow, wielkie oczy, które nas absolutnie szokują. No i chyba coś takiego znalazłam. W świecie modyfikacji ciała jest postać, która poszła dalej niż tatuaże i takie różne podobne.
0: Dalej? No, czyli tak. Gdzie dokładnie kończy się dalej?
1: No to słuchaj, Antony Lofredo z Francji od lat zmienia swój wygląd, by upodobnić się, uwaga, do kosmity. Ma wytatuowane niemal całe ciało i przeszedł bardzo radykalne zabiegi. Na przykład zmienił rysy twarzy, usunął fragment nosa i uszu. To już boli. Te informacje mnie już bolą.
0: To już nie jest styl. To taka pełna transformacja.
1: On mówi, że to projekt życia i twierdzi, że, uwaga, jest ukończony w około 75% i wciąż idzie dalej.
0: Nie, nie. Wy nie idźcie tą drogą. Absolutnie. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
6: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 29 dzień maja to piątek. Kto obchodzi urodziny? Sprawdźmy, jeśli chodzi o znane osoby. Latoya Jackson, siostra Michaela i Janet, obchodzi 70. urodziny. 51 lat. Kończy Mel B, czyli była wokalistka Spice Girls.
1: A swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina.
0: Najlepsze życzenia dla was, a my zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Po reklamie.
1: Dziś piątek, 29 dzień maja, na zegarach 11:00, przyszła pora na kolejne wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. W jednej z restauracji w Lublinie doszło do kradzieży rozbójniczej. 48-latek wykorzystał nieuwagę obsługi i ukradł z kasetki kilkaset złotych. Próbując zatrzymać łup, użył przemocy wobec jednego z klientów oraz groził pracownikom lokalu, między innymi pozbawieniem życia i podpaleniem restauracji. Został obezwładniony przez osoby, które przebywały w lokalu, a potem trafił w ręce policji. Usłyszał już zarzuty, a sąd aresztował go na 3 miesiące. Za kradzież rozbójniczą w warunkach recydywy grozi mu kara do 15 lat więzienia. W ciągu najbliższych 2 tygodni w Puławskiej Mediatece będą odbywać się spotkania z psychologiem. Jakie tematy będą poruszane podczas zajęć prowadzonych przez Lidię Nejkurs, wyjaśnia organizator pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
11: Będzie mówiła na temat odporności na stresy, także takich skrajnych sytuacji jak trauma, jak żałoba, ale także te codzienne stresy. W jaki sposób być odpornym, w jaki sposób nie ulegać różnego rodzaju stresowym sytuacjom. Będziemy rozmawiali o tych zasadach, o tych wartościach, jak budować dobre relacje, jak wykorzystywać własny potencjał dla osobistego rozwoju i także będzie czas na indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkań, a także, tak jak mówi nasz gość, będzie też starała się być elastyczna i dobierać tematy spotkań do potrzeb ich uczestników.
0: Spotkania z psychologiem w Puławskiej Mediatece będą odbywać się od 2 do 12 czerwca. Początek zawsze o godzinie 17. A w nadchodzący poniedziałek wypada Dzień Dziecka. Jednak niektóre placówki kulturalne zapraszają najmłodszych na specjalne atrakcje już od jutra. W ten weekend całą rodziną można odwiedzić Muzeum Zamojskich w Kozłówce, ponieważ w sobotę i w niedzielę odbędzie się tam wydarzenie plenerowo-edukacyjne Kozłowiecki Smyk. Co czeka na gości, mówi Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności Muzeum Zamojskich.
12: Wydarzenie, mamy nadzieję, będzie zachęcało do rodzinnego odkrywania dzieciństwa sprzed lat. Bez pośpiechu i nadmiaru bodźców, za to z uważnością na wspólne doświadczenia, kulturę i kontakt z historią. Na uczestników czekać będą również szachy plenerowe i nauka gry w szachy z instruktorem oraz wystawy poświęcone dawnym zabawkom i XIX-wiecznej fotografii dziecięcej. Integralną częścią tego weekendu będzie przegląd muzyczny. Małe talenty, wielkie dźwięki.
0: Wstęp na wydarzenie Kozłowiecki Smyk będzie wolny. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski sprawdzą doniesienia z kraju i zagranicy.
13: Pożar się już nie rozprzestrzenia, objął teren 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Poza strażakami są to również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze.
14: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim, potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
13: Jakub Rybski.
15: Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
16: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią. Tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.
15: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki.
14: Inflacja w Polsce zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj.
13: Krzysztof Berenda, z czego, Krzysztofie, zatem wynika to rozmieniający się prognoz z tym najnowszym odczytem?
17: To jest efekt przymrozków. Ja wiem, że teraz czarczej za oknem mamy upał, słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu. W efekcie ogólna inflacja nam spadła do poziomu, przypomnę, 3,1.
13: Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu.
14: Kacper Wróblewski, czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
18: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie, a chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
0: Szesnaście stopni pokazują termometry w Puławach i w Dęblinie, a ponieważ wieje też porywisty wiatr, w naszym regionie jest dosyć rzeźko. Po południu temperatura ma podskoczyć do 19 stopni, ale wzrośnie też siła wiatru do nawet 50 km na godzinę. Wiatr uspokoi się w nocy, a ta będzie trochę cieplejsza od poprzedniej. Już pod wieczór ma się zrobić pochmurno, ale nie powinno padać.
19: Piątkowe przedpołudnie, jak to fantastycznie brzmi.
1: Serdeczna sąsiadko moja, pozdrawiam cię z okazji święta.
19: I nawzajem, drogi sąsiedzie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
19: Miłego weekendu i do usłyszenia.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Ostatnie piątkowe popołudnie w maju zapowiada się wietrzne i raczej pochmurne. W Puławach i w Opolu Lubelskim dzisiaj do 19 stopni i bez deszczu. W weekend pogoda dalej będzie się zmieniać. Sobota też ma być wietrzna, a w niedzielę może popadać. Na termometrach do 21 stopni w sobotę i do 23 w niedzielę.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99

0: ekranami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: O reklamie.
6: Jest piątek, 29 maja, minęło południe, w Radiu Impuls czas na wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał tego roku z dużo lepszym wynikiem finansowym niż przed rokiem. Firma wypracowała ponad 317 milionów złotych zysku operacyjnego, podczas gdy rok temu była na minusie. Choć przychody ze sprzedaży były nieco niższe niż rok wcześniej, poprawiły się wyniki najważniejszych segmentów działalności. Przede wszystkim produkcji nawozów. Na plus po dłuższym czasie wróciła także część chemiczna spółki. Władze Grupy Azoty informują jednocześnie, że nadal prowadzą rozmowy z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Jak podkreślają, celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej i skupienie się na dalszym rozwoju firmy. Spółka zwraca też uwagę na rosnące znaczenie bezpieczeństwa produkcji nawozów w Europie i potrzeby utrzymania krajowej produkcji. To są wiadomości Radia Impuls i przenosimy się do Lublina, gdzie ruszyła już rozbiórka dawnego domu kolejarza. Budynek przy ulicy Kunickiego zostanie przebudowany i zmieni się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Swoją stałą siedzibę będzie tam mieć Teatr Andersena i zyska komfortowe warunki do dalszej działalności. Weronika Szydłowska.
8: W nowej siedzibie młodzi ludzie będą mogli korzystać z dużej sali teatralnej na 300 miejsc, kameralnej sceny, sal prób, pracowni, a także z biblioteki z wypożyczalnią i przestrzenią do warsztatów i zajęć edukacyjnych. Projekt obejmie też budowę otoczenia. Powstaną tam m.in. parkingi, drogi pożarowe, chodniki, zieleń oraz nowe ogrodzenie. Prace mają potrwać do maja 2028 roku, a wartość inwestycji przekracza 73 miliony złotych.
7: A już dzisiejszego popołudnia przez Puławy i okolice będą jechać samochody rajdowe, biorące udział w drugiej rundzie samochodowych rajdowych Mistrzostw Polski. Dlaczego warto poświęcić czas, żeby im pokibicować, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polskiego.
9: Na trasie Rajdu Nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne Rajdu Nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też dwa odcinki miejskie, właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany dwukrotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
7: Z powodu Rajdu Nadwiślańskiego już od godziny 15 w Puławach będą zamknięte równoległe odcinki ulic Centralnej i Piłsudskiego. Na zmiany muszą być gotowi także pasażerowie Emek, bo autobusy pojadą objazdami. A jeszcze dziś uczestnicy rajdu będą się ścigać w okolicach Kurowa, Markuszowa i Nałęczowa. Mapkę z trasą, która zostanie zamknięta, znajdziecie na stronach tych gmin. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władimira Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
10: Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta. Musi odbyć się kapituła, taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, w Kacper Wróblewski.
11: Witam serdecznie. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
1: A teraz wielki pożar. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony. W Międzylesiu jest Jakub Rybski.
12: Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczący z ogniem mogą choć na chwilę zregenerować siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
13: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
12: Jest dużo pracy?
13: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
12: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, aby zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.
6: Czy dzisiaj będzie cieplej po południu niż wczoraj? No tak, wskazują nam synoptycy. I zresztą jak spojrzymy sobie na temperaturę przed południem, to widzimy, że jest progres. Obecnie na termometrach mamy tyle stopni, ile wczoraj było maksymalnie, czyli do 17. A dziś możemy zobaczyć nawet 19. Ktoś powie, tylko 2 stopnie więcej. Ale przy takiej temperaturze 2 stopnie więcej robi różnicę. Wiatr pozostaje nieco silniejszy w podmuchach, tak jak i wczoraj. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Dobry dzień dobry, mamy piątkowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie mówić będziemy o dzisiaj startującym już rajdzie nadwiślańskim oraz o gminnym Dniu Dziecka w Nałęczowie. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj w ostatni piątek maja, 29 maja, obchodzimy Dzień Sąsiada. No i teraz pewnie niektórzy mogliby opowiadać o swoich sąsiadach tyle samo, ile oni mogliby opowiadać o was. Można przypomnieć sobie treść piosenki albo ją sparafrazować, jak dobrze mieć sąsiada, bo jest z kim czasem pogadać, jak dobrze mieć sąsiadkę, bo można pomóc jej nieść siatkę. Albo jeszcze kilka innych, bo przecież sąsiad to osoba, która w obecnych czasach jakby trochę gdzieś jest bardziej z boku. W tych starych blokach, gdzie mieszkają powiedzmy rodzice nasi czy dziadkowie, sąsiedzi się znają, mówią dzień dobry, interesują się swoimi sprawami i zwracają uwagę na to, gdy ktoś na przykład podejrzany kręci się wokół naszego domu czy mieszkania. Teraz w tych nowych blokach często mieszkania są wynajmowane i wówczas każdy życzy sobie więcej prywatności. Pamiętajmy o sąsiadach i pamiętajmy, że to jak my traktujemy sąsiada, sąsiad będzie traktował nas, choć oczywiście nigdy nie jest tak łatwo. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów i sąsiedzkie ekipy, które zawsze na ławeczce przed blokiem potrafią sobie chwilę porozmawiać, nawet gdy gdzieś się spieszą.
1: Radio Impuls.

0: Wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Odrobinę cieplej dzisiaj o 2 stopnie niż wczoraj, czyli jak wczoraj mieliśmy 17, to łatwo policzyć, że dzisiaj 19 max. No to tej 20 może gdzieś dobijemy, ale to zależy oczywiście od tego, w którym miejscu znajduje się termometr, jak silny wieje wiatr, a ten dzisiaj też potrafi trochę zawiać, na szczęście tylko w porywach. 1005-1006 hektopaskali na barometrach, bez opadu, zachmurzenie umiarkowane.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: długo wyczekiwany przez miłośników i fanów motosportu rajd nadwiślański w końcu dzisiaj wystartuje. Wszystko rozpocznie się o godzinie 17. A gdzie dokładnie? Dokładnie w centrum Puław. Kilka minut później już rozpocznie się taka normalna rywalizacja. Najpierw na miejskim odcinku specjalnym wytyczonym tradycyjnie ulicami Centralną i Piłsudskiego. I pamiętajmy, że w związku z tym będziemy mieli zmiany w organizacji ruchu. Warto zwrócić uwagę na to, spojrzeć sobie na mapki na stronie internetowej rajdu nadwiślańskiego i innych, które dotyczą tych zawodów, na pewno je znajdziecie. I dzisiaj również zawodnicy Mistrzostw Polski przejadą odcinkiem od Olesina w gminie Kurów przez Kalenim Bronicę i Olszowiec do Markuszowa. Natomiast jutro, ten drugi i ostatni dzień rajdu, to sportowe zmagania z Garbowa przez Gutanów, Czesławice do miejscowości Sadurki, a potem rywalizacja przeniesie się również nieco na południe, gdzie wytyczono odcinek specjalny w okolicach Bobów Książęcych, a następnie rajdówki popędzą sobie z centrum Urzędowa do Zadworza. Szczegóły także znajdziemy w odpowiednich miejscach w internecie, nie będę się już zagłębiał. Najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim tak oglądać ten rajd, aby być bezpiecznym i nie sprawiać problemów organizatorom, a po drugie cieszyć się tą imprezą. A jeśli chodzi o bazę wyścigu, no to znajduje się ona na parkingu przy Arenie Lublin, przy stadionie.
1: Radio Impuls.

0: Dzień dziecka w Nałętowie, niech każdy za tym o tym się dowie. Takie rymy mogę dzisiaj wam podawać i rozdawać. Nie czuję, jak mi się rymuje, no bo tych imprez z okazji Dnia Dziecka w najbliższy weekend będzie bez liku i sporo o nich dzisiaj będziemy w programie mówić. Zresztą jak zawsze w piątek o weekendowych wydarzeniach nieco więcej, no ale ten normalny, zwykły, prawdziwy, taki kalendarzowy, dobra, kalendarzowy, bo prawdziwe są wszystkie. Kalendarzowy Dzień Dziecka oczywiście wypada w poniedziałek i w tym dniu też nie będzie brakowało imprez. Natomiast teraz chciałbym was zaprosić na Gminny Dzień Dziecka do Nałęczowa, bo szykuje się rzeczywiście bardzo radosny i kolorowy dzień. W tym roku są przygotowane dla was tak zwane stacje tematyczne, na które zabierze was Nałęczowski Ekspres Uśmiechu. No i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie stacja sportowa, stacja teatralna, będzie stacja muzyczna, stacja demolka, a wszystko to w Parku Zdrojowym w Nałęczowie w najbliższą niedzielę od 10 do 18. Już nie będę wymieniał wszystkich atrakcji typu dmuchańce, lody i hot dogi. I patrzcie, znowu mi się rymuje. Yo!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Po reklamie.

0: Na 3 minuty i 12 sekund do raju przeniósł nas George Ezra i ten Paradise już się powoli nam kończy, ale zbliża się za to godzina 13, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundery!
7: Kto?
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
1: O reklamie.
0: Jest piątek, 29 maja i mamy godzinę 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
12: W Puławach mieszkańców czekają zmiany w opłatach za wywóz śmieci od sierpnia. Wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
13: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne. Natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam, no my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
12: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. Tymczasem mieszkańcy Kazimierza Dolnego ponownie zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. nowe schody prowadzące nad Wisłę, udogodnienia dla rowerzystów oraz plac zabaw. W poprzednich edycjach dzięki głosowaniu powstały m.in. elementy małej architektury, siłownia plenerowa czy projekty rekreacyjne nad Wisłą. Głosowanie na tegoroczne projekty ma potrwać do najbliższych tygodni, a szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kazimierz Dolny. Bezpłatne spotkania z psychologiem pojawią się w Puławach w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że coraz więcej osób szuka przestrzeni do rozmowy o emocjach, stresie i codziennych problemach, mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
14: Ilość osób chętnych do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, no chyba świadczy o tym, że nie do końca znamy odpowiedzi na te pytania. I właśnie patrząc i kontaktując się z ludźmi, z mieszkańcami Puław, żyjąc między nimi, także widzimy taką potrzebę właśnie rozmawiania o tym, co robić, aby żyć stabilnie, aby mieć taką stabilność emocjonalną. I w tym celu zaprosiliśmy naprawdę znanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, aby mógł podpowiedzieć, zanim ktoś będzie musiał iść do specjalisty na psychoterapię czy na konsultację do psychiatry, aby umiał sobie poradzić w tym podstawowym zakresie własnymi siłami.
12: Zajęcia zaplanowano w kilku terminach między 2 a 12 czerwca. Początek każdego spotkania o godzinie 17. a teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby aktywnie spędzać wolny czas nad wodą. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala zaprasza mieszkańców na bezpłatne zajęcia kajakowe organizowane w Lublinie. To oferta zarówno dla początkujących, jak i dla osób mających już doświadczenie w kajakarstwie. Zajęcia odbywają się na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej w godzinach od 17 do 19. Cykl potrwa do końca lipca, a udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez internetowy formularz. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
8: Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Kacper Wróblewski, co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
15: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji.
16: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
15: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
17: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
15: Usłyszałem od Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
8: W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. W powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Jakub Rybski dopytywał panią rzecznik, co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami.
18: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów kletniskowych albo przenocowały u rodziny.
19: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadków?
18: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
8: Ważny komunikat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Anna Pałamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
20: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać, albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
8: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu.
0: Od 17 do 18 stopni obecnie na termometrach, a do 19 zobaczymy jeszcze w ciągu dnia. I tyle. Tyle będzie maksymalnie na barometrach 1005-1006 hektopaskali i to ciśnienie będzie mniej więcej się utrzymywało na takich wartościach. Jeśli chodzi o wiatr, ten niestety w porywach nieco silniejszy, ale zbliżając się do wieczora będzie słaby, ubiometr korzystny, brak opadów, zachmurzenie umiarkowane. W kolejnej godzinie naszego piątkowego popołudniowego spotkania następne zaproszenia na kolejny piknik z okazji Dnia Dziecka, ale także będzie coś dla starszych. Propozycja rajdu pieszego Doliną Chodelki. Do 17 natomiast wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
21: Radio Impuls.

0: Zapraszam na piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie dzisiaj o sporcie i biznesie, bo Magda Linet, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich tenisistek na świecie, udzieliła wywiadu, w którym trochę zdradziła nam tajemnic, jeśli chodzi o pieniążki. Oczywiście są to duże pieniądze, nie ma co ukrywać i podnosi się z kortu naprawdę miliony pod warunkiem, że się dobrze gra, ale też to właśnie z tych pieniędzy opłaca się trenerów, opłaca się przeloty, opłaca się pokoje, jeżeli trzeba przyjechać wcześniej, to również za trenerów, jeśli się dobrze zagra, trzeba zapłacić bonus trenerowi, nie wspominając już o innych drobniejszych kosztach, o których się nie mówi. No więc jak zrobić, żeby naprawdę dobrze zarobić, które turnieje są więc kluczowe, jeśli mowa o budowaniu sportowego budżetu? No pod tym względem czysto materialnie Linet bez wahania wyróżniła jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, czyli nowojorskie US Open. Jeśli chodzi o stronę materialną, to właśnie US Open jest najlepsze. Tam wynagrodzenie dla zwycięzcy wynosi 5 milionów dolarów brutto. Wszędzie oczywiście trzeba zapłacić podatek, ale nie jest aż tak wysoki jak w Anglii, gdzie trzeba oddać 45% tego, co się wygrało.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Yo!
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Po reklamie.
6: 17 stopni na termometrze, 1005 hektopaskali na barometrze. Maksymalnie dzisiaj temperatura wzrośnie do 19, wiatr nieco silniejszy w porywach, bez opadów, zachmurzenie umiarkowane i tak ten dzień nam będzie upływał. No właśnie, będzie nam upływał z tymi stopniami jeszcze na termometrze przed 20, ale jest przed nami weekend. A o tym co w weekend, a na pewno co w sobotę, jak zawsze w naszej wydłużonej prognozie, na którą zapraszam już kilkanaście minut po godzinie 16.
7: Słuchasz Radia.

ten weekend nie będzie brakowało różnego rodzaju pikników i jarmarków z okazji Dnia Dziecka. Wydarzeń sporo, w każdej miejscowości praktycznie coś się dzieje, więc z pewnością także i ci, którzy wybierają się do Lublina, będą poszukiwać takich miejsc, gdzie mogą z dziećmi po prostu miło spędzić czas. Czy to w sobotę, czy to w niedzielę. Można się wybrać czy do Namęczowa, czy do Poniatowej, czy do Opola Lubelskiego, czy do, no właśnie, gdzie. Gdziekolwiek, wszędzie coś gdzieś się dzieje. No i już w najbliższą sobotę, czyli jutro, w Parku Ludowym w Lublinie od 12 do 18 odbędzie się właśnie taki piknik dla dzieci. No i tam tak dużo atrakcji, że musielibyście usiąść, żeby zdążyć wysłuchać wszystkiego, bo by was nogi bolały. Krótko mówiąc, to piknik rodzinny, gdzie będzie można postawić na integrację, ruch i dobrą energię, jak sami mówią organizatorzy. No a na dzieciaki będą czekały, ma się rozumieć, różnego rodzaju dmuchańce, zjeżdżalnie, dmuchana ścianka wspinaczkowa, czteroosobowa trampolina, czy wielkoformatowe szachy i warcaby. Będą pokazy baniek mydlanych, ogromnych. Będzie stanowisko wirtualnej rzeczywistości, zajęcia slackline, a także cieszące się dużą popularnością zabawy Hobby Horse. Będzie można również wziąć udział, to jest ciekawe, w lotach balonem na uwięzi, czy spływach kajakowych po Bystrzycy. Jeśli macie ochotę, wybieracie się w sobotę do Lublina, to zajrzyjcie z dzieciakami do Parku Ludowego.

0: dużo w ten weekend proponujemy wydarzeń dla dzieci i rodziców, ale jeśli rodzice chcieliby spędzić czas sami albo zwyczajnie akurat nie mają dzieci, to mam propozycję dla tych, którzy lubią spacerować się rajd pieszy Doliną Chodelki, gdzie będzie można zwiedzić całą Kotlinę Chodelską, Puławski Mosir i Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Zapraszam na taki rajd. Przejdziecie mniej więcej 16 km, a więc trochę tego spacerku będzie. Najpierw przez rozlewisko Chodelki, a później ścieżką przyrodniczą Kleniewo, a poza tym też będziecie mieli okazję zwiedzić na przykład grodzisko archeologiczne w Żmijowiskach. Po skansenie oprowadzą was pracownicy Muzeum Dawnych Słowian. Na pewno sprzedadzą wam niejedną fajną historyczną ciekawostkę, a potem na terenie grodziska będziecie mogli odpocząć przy ognisku. A jakbym powiedział, nie zabraknie ogniska, znowu by się okazało, że rymuje. Nie udało się. Start tej niedzielnej wyprawy o godzinie 10 w Pomorzu koło Opola Lubelskiego. Wszystkie informacje szczegółowe znajdziecie m.in. na stronach internetowych Puławskiego Mosiru czy Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia.

0: Dance i Lady Gaga. Dobrze gada Lady Gaga, bo przecież przed nami weekend i jeszcze Noc Kultury w Lublinie, ale najpierw przed nami godzina 14, która się zbliża już bardzo szybko, a wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest piątek, 29 maja i godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
13: Dzisiaj o godzinie 17 w Puławach rozpocznie się 10 rajd nad Wiślańskim. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na terenie Puław oraz gmin Kurów, Markuszów i Nałęczów. W Puławach od godziny 15.00 do 22.00 zamknięty dla ruchu będzie fragment ulicy Centralnej oraz część ulicy Piłsudskiego od Centrum Handlowego do Zespołu Szkół nr 3. Utrudnienia pojawią się także w okolicznych miejscowościach. Dziś po południu i wieczorem zmiany obowiązywać będą między innymi w Zabłociu, Łanach, Kaleniu, Olszowcu, Płonkach oraz Bronicach i Bronicach Kolonii. Z kolei w sobotę od rana do godzin popołudniowych ograniczenia w ruchu obejmą Czesławice i Ludwinów w gminie Nałęczów. Organizatorzy apelują do mieszkańców i kibiców o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i policji, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem podczas rajdu. Do gminy Kozienice trafią kolejne środki na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławicach otrzyma 100 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dodatkowo 40 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na modernizację strażnicy. Wsparcie otrzyma także miejscowość Nowiny. Dzięki programowi Mazowsze dla Sołectw 2026 samorząd pozyskał 15 tysięcy złotych na budowę oświetlenia przy ulicy Sąsiedzkiej. Realizacja tych zadań ma zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort życia mieszkańców gminy. ma teraz propozycja dla tych, którzy chętnie posłuchają o dalekich krajach. Kultura nomadów, stepy i pustynia Gobi. Mongolia będzie bohaterką spotkania podróżniczego w Puławskiej Mediatece.
12: Spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym o godzinie 17 i 29 maja w piątek. I tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulaanbaatar, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17, 29 maja w piątek.
13: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. Wstęp na piątkowe spotkanie będzie wolny. Nie tylko w innych krajach można podziwiać piękno natury, nie brakuje go także u nas. W południowej części regionu trwa konkurs na najpiękniej ukwiecone balkony i posesje. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału i prezentowania swoich aranżacji. O szczegółach mówi Małgorzata Kmieciak.
14: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
13: Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej powiatu opolskiego. Na tym kończymy przegląd spraw lokalnych. Teraz czas na wydarzenia w Polsce i na świecie.
15: Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od wczoraj walczą z wielkim pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Witamy Jakuba Rybskiego.
16: Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych godzin będzie porywisty wiatr.
17: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
16: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
17: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
16: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
15: W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również Stanisław Pawłowski.
18: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
19: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko. Jest potężny sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy, również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
18: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu wojsk specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
15: Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze.
0: Od 17 do 18 stopni na termometrach. Delikatnie cieplej się zrobiło i jeszcze delikatniej cieplej będzie, bo maksymalnie do 19 stopni. 1005-1006 hektopaskali, aby być dokładnym, na barometrach. I wiatr, który od czasu do czasu w porywach jeszcze silny, im bliżej wieczora, tym będzie słabszy. Bez opadów dzisiaj to jedyne dobre informacje. Wcale nie. Myślę, że to, że jest cieplej niż wczoraj, to już jest kolejna dobra informacja i to, że w weekend będzie, no właśnie, jak będzie w weekend, o tym po godzinie 16 w naszej wydłużonej prognozie. Do godziny 15 mówić będziemy m.in. o wydarzeniu z okazji stulecia spółdzielni mleczarskiej w Rykach oraz o spotkaniu podróżniczym Maroko – Wołanie Pustyni w Puławskim Ośrodku Kultury. Do godziny 17 natomiast witaj i zapraszam w Radiu Impuls Wojtek Bednarczyk.

0: Statystyki, statystyki, jeszcze raz statystyki. To mój konik, uwielbiam porównania, liczby, sumy. No i sprawdzanie, jak coś jest podobne do czegoś właśnie w liczbach. No więc znalazłem takie porównanie odnośnie amerykańskich pracowników, ale myślę, że w jakiś sposób być może też i możemy to przełożyć do naszych polskich pracowników, czyli do nas. No więc taki przeciętny amerykański pracownik mógłby pracować w tygodniu jedynie przez 11 godzin, żeby osiągnąć tak zwaną produktywność, wydajność, nie wiem, no to, co może wypracować pracownik w latach 50. Czyli wystarczyłoby przez 11 godzin w tygodniu pracować, żeby wypracować tyle, co taki sam człowiek pracujący w latach 50. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli jednak pracujemy silniej, mocniej i więcej. Tylko czy dużo więcej też zarabiamy? A to już pozostawię bez odpowiedzi.
1: Radio Impuls.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Względnie ciepło. To jest naprawdę fajna pogoda na to, żeby uprawiać jakąś aktywność fizyczną na zewnątrz, czy też rower, czy jakiś sport, czy bieganie, bo jest w miarę przyjemnie. No ten wiatr od czasu do czasu jakby tak zawiał prosto w twarz i w korpus, to mógłby nas zatrzymać. No nie, aż tak nie jest źle, ale trochę wieje momentami, no, ale przynajmniej nie jest gorąco, świeci słonko, nie pada, jest naprawdę fajnie, więc jeśli planujecie jakiś sport, dzisiaj jest to dobry czas. Dobry czas, bo i na termometrach w okolicach 18 stopni Celsjusza i ciśnienie nie za wysokie, i bez opadów, i zachmurzenie umiarkowane, i fajnie jest.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na tym jubileuszu nie będzie wypadało śpiewać 100 lat, no bo jak śpiewać stulatkowi 100 lat, trzeba będzie śpiewać 200 lat, a Spółdzielnia Mleczarska Ryki obchodzi właśnie w tym roku jubileusz stulecia działalności. No i 6 czerwca organizatorzy przygotowali całodniowe specjalne wydarzenie pełne koncertów, pokazów lotniczych, różnych przeróżnych atrakcji dla całych rodzin. To wszystko odbędzie się w motoparku w Ułężu, no i będzie to wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców oraz gości regionu, więc warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu 6 czerwca, to jest sobota, aby przynajmniej na chwilę, jeśli nie na całość, wybrać się do Ułęża. Wszystko rozpocznie się od godziny 11:00, mszą świętą w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Następnie już w Ułężu, w motoparku, od godziny 13:00 rozpocznie się część oficjalna, natomiast później już szaleństwa i zabawa. A tam m.in. koncerty Zenona Martyniuka, lidera zespołu Akcent, który wystąpi po godzinie 15:00. Będą również Bratanki, będzie również DJ Adamus, będzie Kuba i Kuba, będzie Emilia Głodek, będzie Crank Fly, będzie Omen Reanimacje, będzie tego jeszcze więcej. Będzie tak dużo atrakcji, że nie sposób je wszystkie wymienić, ale będziemy o nich mówić jeszcze do 6 czerwca dużo na antenie Radia Impuls.
1: Radio Impuls.

Jeśli czujecie, że woła was pustynia i woła was Maroko, to nie na darmo, bo to wołanie może pochodzić nie z Afryki, ale z Puławskiego Ośrodka Kultury, ale sobie to wymyśliłem, ale jednak taka jest prawda, no bo wszyscy miłośnicy dalekich wypraw i różnych egzotycznych miejsc będziecie mieli możliwość posłuchania właśnie o Afryce Północnej. Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór, ale także i Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zaprasza na spotkanie drużnicze po Maroku i saharyjskim krajobrazom. Odbędzie się ono dzisiaj o godzinie 17.30 w małej sali teatralnej Domu Chemika. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a gościem spotkania będzie Faustyna Dunin-Sulgostowska, która od lat podróżuje po świecie, a szczególne miejsce w jej wyprawach zajmuje właśnie Sahara.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tę godzinę kończymy Skyro i piosenką zatytułowaną Sorry, a już za chwilę będzie 15. Zapraszam wtedy na najświeższe i najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: O reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Jest godzina 15.
9: Grupa Azoty poprawiła swoje wyniki finansowe w pierwszym kwartale tego roku. Spółka wypracowała ponad 317 milionów złotych zysku operacyjnego, podczas gdy rok wcześniej notowała stratę. Mimo nieco niższych przychodów ze sprzedaży, lepsze wyniki odnotowano w kluczowych segmentach działalności, przede wszystkim w produkcji nawozów. Po dłuższym czasie na plus wróciła także część chemiczna firmy. Władze Grupy Azoty prowadzą jednocześnie rozmowy z bankami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia. Jak podkreślają, celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki i dalszy rozwój. Firma zwraca również uwagę na rosnące znaczenie bezpieczeństwa produkcji nawozów w Europie oraz potrzebę utrzymania krajowej produkcji. Jak rozmawiać z bliskimi i w jaki sposób dbać o własne emocje? O tym będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych spotkań z psychologiem, które odbędą się w Puławskiej Mediatece. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców, a szczegóły przybliża pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
10: Umiejętność panowania nad własnymi emocjami, umiejętność dobrego ustosunkowania się do czynników zewnętrznych, budowania dobrych relacji z innymi osobami, dobrego przede wszystkim patrzenia też na siebie. To jest podstawa. To jest podstawa, która może zapewnić w tych trudnych czasach, w tych trudnych kontekstach życiowych pewną stabilność emocjonalną.
9: Zajęcia zaplanowano w kilku terminach między 2 a 12 czerwca. Początek każdego spotkania o godzinie 17. Puławy dziś ponownie stają się jednym z ważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. Właśnie dziś rozpoczyna się 10. edycja rajdu nadwiślańskiego, będącego drugą rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. O szczegółach mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polskiego.
11: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie, przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych odcinkach rozgrywanych gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko, można przyjść z całą rodziną, można to połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc no, takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego no, pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
9: Dodajmy, że z okazji rajdu kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu. W samych Puławach od godziny 15 do 22 zamknięty będzie fragment ulicy Centralnej oraz część ulicy Piłsudskiego od Centrum Handlowego do Zespołu Szkół nr 3. Utrudnienia wystąpią także w okolicznych miejscowościach, m.in. w Zabłociu, Łanach, Kaleniu, Olszowcu, Płonkach oraz w Bronicach i Bronicach Kolonii. W sobotę ograniczenia obejmą również Czesławice i Ludwinów w gminie Nałęczów. Organizatorzy apelują do mieszkańców i kibiców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb porządkowych. To był regionalny serwis informacyjny. Przed nami doniesienia krajowe i zagraniczne. Bogdan Zalewski.
12: dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada. Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
13: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
12: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest Jakub Rybski.
14: Strażacy od kilkudziesięciu minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim słychać, bo nad obszarem objętym pożarem co chwilę latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
15: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
14: Mówił mi brygadier Karol Kroć. Strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, penetrują teraz obszar, który spłonął. Służby przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni.
12: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju.
0: Od 18 do 19 stopni na termometrach i już cieplej niestety dzisiaj raczej nie będzie. Wiatr silny tylko w porywach, na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane. Do godziny 16 zaproszę Was na kolejną imprezę z cyklu Dzień Dziecka, tym razem do Baranowa, ale także będę mówił o Głównym Urzędzie Statystycznym, który będzie sprawdzał gospodarstwa rolne. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impulse.

Jeżeli uważacie, że wasze poduszki są zbyt twarde, że ciężko wam się na nich śpi i każda powinna być bardzo miękka, to nie wiecie, co mówicie, bo pierwsze poduszki, które zostały wynalezione około 9000 lat temu przez starożytnych Mezopotamczyków, były wykonane właśnie z kamienia i miały tylko wyrzeźbione małe zagłębienie. No, przede wszystkim to nie miały one na celu zapewnienia wygody, no bo jak tu na kamieniu mówić o wygodzie, lecz po prostu chodziło o to, żeby podnieść głowę człowieka i zapobiec przedostawaniu się owadów do ust, nosa lub uszu śpiącego. W ogóle mówi się o tym, że podobno człowiek przez całe życie zjada 7 pająków przez sen. Mam nadzieję, że mnie to nie dotyczy. W tamtych czasach przede wszystkim kamień był bardzo drogi i tylko zamożne wpływowe rodziny posiadały takie kamienne poduszki. Jakby nie można było sobie podłożyć czegokolwiek, nawet kawałka drewna. I te

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Yo!
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
16: Do 19 stopni Celsjusza na termometrach, cieplej nie będzie, 1005 hektopaskali na barometrach. Co najważniejsze, dzisiaj bez opadów, w zachmurzeniu umiarkowanym, sporo słońca, no i jedynie tylko wiatr, cały czas nieco silniejszy w podmuchach, a po godzinie 16 więcej wam opowiem na temat tego, jak wyglądać będzie na przykład noc dzisiaj z piątku na sobotę, ale także i cała sobota, w końcu to weekend.
0: Radio Impulse.

0: kolejnym miejscem, do którego zapraszam Was na wydarzenie z okazji Dnia Dziecka, będzie Baranów. Tutaj ten gminny plenerowy Dzień Dziecka organizowany jest przez samorząd, Gminne Centrum Kultury oraz miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie odbędzie się już jutro na placu przy ulicy Puławskiej. Oczywiście mnóstwo atrakcji, takich jak to dzieci lubią, animacje, gry, zabawy, dmuchańce, modelowanie balonów. Będą też przede wszystkim pokazy strażackich wozów i popularna piana party. Dodatkowo będą też kule do zrobingu oraz przejażdżki małymi samochodzikami. Oczywiście nie zabraknie też stoisk gastronomicznych, no bo przecież jak dzieci, to musi być i wata cukrowa, i popcorn, ale będzie też grill dla starszych, dla rodziców, żeby coś przekąsić, i punkt z zabawkami i napojami, czyli wszystko to, co potrzeba. Godzina 13, plac przy ulicy Puławskiej w Baranowie, już jutro Dzień Dziecka w Baranowie.
1: Radio Impuls.

0: duże badanie gospodarstw rolnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. No i wówczas ankieterzy skontaktują się z właścicielami około 120 tysięcy gospodarstw w Polsce. Po co? No, po to, żeby zebrać informacje o tym, jak dziś wygląda polskie rolnictwo. Same pytania będą dotyczyły m.in. upraw, hodowli zwierząt, wyposażenia gospodarstw, czy liczby osób, które pracują w rolnictwie. No i jak podkreśla GUS, te zebrane dane mają po prostu pomóc w planowaniu wsparcia dla Was, dla rolników oraz tworzeniu polityki rolnej w Polsce. Rolnicy objęci badaniem dostaną wcześniej specjalny list, który będzie Was o tym informował, także spokojnie, formularz będzie można wypełnić samemu, przez internet albo przekazać dane ankieterowi telefonicznie lub podczas wizyty w gospodarstwie. Uwaga, badanie, które potrwa do 14 sierpnia, jest obowiązkowe. Po prostu udział w nim jest obowiązkowy, zatem pamiętajcie, najpierw pismo, a potem ankieta. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Elton John i Britney Spears w duecie i nagraniu Hold Me Closer. Zbliżamy się do godziny 16 po bloku reklamowym. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
14: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na wiadomości.
16: W jednej z restauracji w Lublinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 48-letni mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi obsługi i zabrał z kasetki kilkaset złotych. Gdy próbowano go zatrzymać, sprawca użył przemocy wobec jednego z klientów i groził pracownikom lokalu, m.in. pozbawieniem życia oraz podpaleniem restauracji. Ostatecznie został obezwładniony przez osoby przebywające w środku, a następnie przekazany policji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za kradzież rozbójniczą w W warunkach recydywy grozi mu nawet do 15 lat więzienia. A teraz dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci z gminy Kłoczew. W Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek, który ma zapewnić opiekę dla najmłodszych mieszkańców regionu. Nowa placówka oferuje 64 miejsca dla dzieci. W jej otoczeniu powstał plac zabaw, nowe chodniki oraz parking, a sam budynek został w pełni wyposażony. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kłoczew otrzyma również środki na funkcjonowanie żłobka w kolejnych 3 latach. Z kolei z Lublina napływają informacje o rozpoczęciu rozbiórki dawnego domu kolejarza przy ulicy Kunickiego. W jego miejscu powstanie nowe Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Swoją siedzibę znajdzie tam Teatr Andersena, który po zakończeniu inwestycji będzie mógł działać w znacznie lepszych warunkach. Weronika Szydłowska.
17: W nowej siedzibie młodzi ludzie będą mogli korzystać z dużej sali teatralnej na 300 miejsc, kameralnej sceny, sal prób, pracowni, a także z biblioteki z wypożyczalnią i przestrzenią do warsztatów. warsztatów i zajęć edukacyjnych. Projekt obejmie też budowę otoczenia. Powstaną tam m.in. parkingi, drogi pożarowe, chodniki, zieleń oraz nowe ogrodzenie. Prace mają potrwać do maja 2028 roku, a wartość inwestycji przekracza 73 miliony złotych.
16: Najmłodsi mieszkańcy regionu mogą w tym roku świętować Dzień Dziecka nieco wcześniej i to w wyjątkowej scenerii. W zabytkowych przestrzeniach Muzeum Zamojskich w Kozłówce przygotowano specjalne wydarzenie dla dzieci i młodzieży. O szczegółach opowiada Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności muzeum.
18: W dniach 30 i 31 maja, czyli w najbliższy weekend, odbędzie się Kozłowiecki Smyk. Wydarzenie plenerowo-edukacyjne, które stanowi alternatywę dla wszystkich głośnych i komercyjnych form spędzania tego dziecięcego święta. Proponujemy rodzinom spokojny weekend pełen muzyki, zabawy, wspólnego odkrywania historii oraz kontaktu ze sztuką i tradycją. W przestrzeni muzeum i zabytkowego parku będzie można uczestniczyć w grach i zabawach z dawnych lat, poznać zabawki z okresu PRL-u, posłuchać bajek i opowieści z gramofonu, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach edukacyjnych przybliżających historię i codzienność dawnych mieszkańców pałacu.
16: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dodatkowo dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły bezpłatnie zwiedzać ekspozycje muzealne. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia.
19: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami.
20: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodabnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
19: Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił Marcin Buczek.
21: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
0: Na termometrach 19 stopni Celsjusza, na barometrach 1005 hektopaskali. Wiatr jedynie w porywach trochę silniejszy, zachmurzenie umiarkowane, sporo tych promieni słonecznych, ale nie brakuje również na niebie chmur. Za kilkanaście minut więcej na temat pogody wieczorem, w nocy, no i jak wyglądać będzie w sobotę. Ostatnią godzinę naszego piątkowego popołudniowego spotkania zdominują wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. Najpierw zajrzymy do Parku Dinozaurów, a później zobaczymy, jak wyglądać będzie Dzień Dziecka w Puławach 1 czerwca. Do 17 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
22: Radio Impuls.

0: Choć akurat dzisiaj nie obchodzimy dnia rudowłosych, to mam ciekawostkę dotyczącą tych, którzy mają właśnie taki miedziany kolor na głowie. Osoby bowiem o rudych włosach są podobno bardziej wrażliwe na ból o tak zwanym podłożu termicznym, mniej natomiast wrażliwe na ból wywołany prądem elektrycznym, ale nie próbujcie, no i wymagają większych dawek środków znieczulających niż osoby o innych kolorach włosów. A dlaczego? A wynika to właśnie z mutacji wnoszonym przez nich genie kodującym receptor melanokortyny 1. Takie słowa trochę trudne, ale udało mi się. Pozdrawiam wszystkich rudowłosych, wszystkiego najlepszego, choć wiem, że niektórzy potrafią dokuczać właśnie tym wyjątkowym osobom, bo przecież jest ich bardzo mało na świecie, no i nie jest łatwo być rudym.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Po reklamie.
2: No to sprawdzamy pogodę wieczorem, w nocy i w sobotę. Więc tak, deszcz nie przyjdzie do nas wieczorową porą. Temperatura delikatnie będzie sobie spadała, by najniżej nad ranem wynosić w okolicach 10 stopni Celsjusza. W nocy także bez opadów. Jutrzejszy poranek rozpocznie się nam od zachmurzenia umiarkowanego. No ale temperatura, czy będzie cieplej niż dzisiaj? Tak, odrobinę, do 21 stopni. Niestety po południu synoptycy zapowiadają nam już opady deszczu. Ciśnienie także spadnie mniej więcej do 995 hektopaskali w tych okolicach. A jeszcze jedna ważna informacja, będzie już bez tak silnych podmuchów wiatru. Zatem do południa fajnie, po południu niestety już możliwe opady deszczu w regionie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: jest dopiero dzień dziecka. Co tam jedna impreza? Najlepiej, żeby trwała jak najdłużej i trwać będzie przez 2 dni. No właśnie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka będziecie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi strażacy. Mam na myśli oczywiście młodzież. W najbliższy weekend w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu. To właśnie tam odbędą się pokazy przygotowane przez druhów z ochotniczych straży pożarnych z Woli Życkiej i Podebłocia. Dzieciaki będą oczywiście mogły sobie pooglądać i obejrzeć wozy. To jest fajne. Sam jak byłem dzieckiem, uwielbiałem wozy strażackie. Będą mogli także oglądać sprzęt ratowniczy, spróbować swoich sił z hydronetką, a nawet przejechać się takim strażackim samochodem. To nie zabraknie również edukacyjnych pokazów, które będą dotyczyły i bezpieczeństwa, i gaszenia pożarów. Te spotkania ze strażakami, które zaplanowano na jutro i na pojutrze, czyli na sobotę i na niedzielę, rozpoczną się od godziny 13. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Między innymi będą bańki mydlane, czy właśnie spotkania z dinozaurami.
1: Radio Impuls.

Najbliższy weekend to oczywiście czas wydarzeń i różnego rodzaju imprez z okazji Dnia Dziecka, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę 1 czerwca wypada w poniedziałek i wówczas też należy poświęcić czas najmłodszym w Puławach. Do takiej wspólnej zabawy zaprasza Dom Chemika i już od godziny 17 w atrium na najmłodszych będą czekały warsztaty plastyczne, kącik malucha, tor przeszkód z robotami fotor, pokazy i animacje teatralne, będą konkursy, fotobudka, losowanie nagród, a o 18 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert Małe Głosy, Wielka Radość. To taki podsumowujący koncert sezon artystyczny dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalnych i instrumentalnych. To poniedziałkowe wydarzenie, przypominam, jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

0: Reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: duet Katy Perry i Skipa Marleya kończy nam dzisiejsze spotkanie. Chain It to the Rhythm na koniec. Bardzo lubię ten numer. Lubię też, gdy rozpoczyna się weekend i właśnie on się będzie za chwilę dla mnie rozpoczynał, choć jeszcze jutro spotkamy się w zapowiedziach weekendowych. Za chwilę będzie godzina 17, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O reklamie.
3: Piątek, 29 maja i 17 na zegarach. Posłuchajmy więc razem wiadomości.
4: W Puławach trwa 10. edycja rajdu nadwiślańskiego. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Zamknięte są m.in. fragmenty ulic Centralnej i Piłsudskiego, ale korki tworzą się także na wielu innych ulicach Puław. Utrudnienia występują również w okolicznych miejscowościach na trasach odcinków specjalnych. Organizatorzy apelują, by w miarę możliwości ograniczyć dziś podróże samochodem i stosować się do poleceń policji oraz służb porządkowych czuwających nad bezpieczeństwem rajdu. W Puławach od sierpnia zmienią się zasady naliczania opłat za odbiór odpadów. Wysokość należności będzie uzależniona od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak do nowych zasad podchodzą mieszkańcy miasta, sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
5: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne. Natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam, no my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
4: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. W Puławskiej Mediatece odbędzie się cykl bezpłatnych spotkań z psychologiem poświęconych między innymi radzeniu sobie ze stresem. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Kto może wziąć udział w spotkaniu, mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
6: Zapraszamy wszystkich. Osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką chęć dowiedzenia się czegoś więcej, czują taką potrzebę porozmawiania z kimś, czują być może potrzebę, aby się komuś zwierzyć. A zapraszamy każdego, kto będzie chciał się troszkę więcej dowiedzieć na temat swojego funkcjonowania w życiu, w świecie, w społeczności innych ludzi.
4: Spotkania będą odbywać się w wybrane dni od 2 do 12 czerwca. Początek każdego zaplanowano na godzinę 17. Uczestnicy będą mogli także skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem. Tymczasem najmłodsi mieszkańcy Puław będą mogli wspólnie świętować Dzień Dziecka podczas wydarzenia przygotowanego przez Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Organizatorzy zapowiadają strefę zabawy, animacje oraz koncert pod hasłem Małe Głosy, Wielka Radość. Impreza odbędzie się 1 czerwca od godziny 17, a udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do wspólnego świętowania. Na tym kończymy przegląd spraw lokalnych. Teraz czas na wydarzenia w Polsce i na świecie. Bogdan Zalewski.
7: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
8: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 kodeksu karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
7: Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
2: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
9: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna. Fajnych ludzi można spotkać.
10: Czyli nie tylko książki.
9: Nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
10: To pani w jakim charakterze tu występuje?
9: Jako kolejkowa i jako tragarz.
10: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
9: Tak, dokładnie.
7: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Chcielibyście skosztować wina Stalina? Rząd Gruzji jako właściciel kolekcji pierwszy raz w historii udostępnił w Tbilisi piwnicę, w której zgromadzono około 40 tysięcy butelek najprzedniejszych gruzińskich i francuskich win. Były one niegdyś własnością Józefa Stalina, pochodzącego z Gruzji sowieckiego zbrodniarza. To jest niesamowita piwnica. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak panteon wina, mówi winiarski ekspert Pierre Luton. Kolekcja jest naprawdę imponująca i w dużej części pochodzi z rabunku zbiorów Romanowów, jakiego bolszewicy dokonali po rewolucji 1917 roku. Teraz trunek pójdzie pod młotek, a uzyskane środki zostaną przekazane na otwarcie w Gruzji światowej klasy szkoły winiarskiej. Cel tym bardziej słuszny, że Gruzja uchodzi za ojczyznę wina, a tradycje winiarskie sięgają tam 8 tysięcy lat. Podajemy te informacje, ale jak zawsze promujemy tylko trzeźwy punkt widzenia.
3: Sporo chmur nad Puławami i całym naszym regionem. Tak będzie wieczorem, tak też będzie nocą, choć w drugiej części nocy już mają się pojawiać większe przejaśnienia. No i jutro całkiem sporo pogodnego nieba. Jutro, jeśli popada, to dopiero późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem. Padać ma też w niedzielę. A jeśli chodzi o termometry, no to jutro maksymalnie do 21 stopni. W niedzielę też 21 stopni w Puławach i w całym naszym regionie. Czy są tutaj może wielbiciele piątku? To jest takie retoryczne pytanie, którego chyba nie trzeba zadawać. Każdy jest wielbicielem piątku. No to mamy piątek i możemy zacząć rozgrzewkę tanecznego radia. 29 maja, czyli ostatni piątek tego wiosennego miesiąca. Na szczęście w czerwcu piątki też będą. Sasz Ekwador dzisiaj na start, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zostaje do 22.
11: Radio Impuls.
12: Y venga conmigo.

0: Tylko ty, tylko ja, Krzysztof Krawczyk. Taki tytuł mogłaby mieć Oda do weekendu. Może warto o tym pomyśleć i śpiewać w poniedziałek, żeby tydzień roboczy skrócił się tak magicznie jak w przyszłym tygodniu. Przypominam, że za tydzień o tej porze to będziemy w środku długiego weekendu. Na ten moment zaczynamy klasyczny Dobre i to. Dzisiaj na pewno, jak to w piątek, sportowe propozycje na weekend, a także dużo informacji z muzycznego świata. Trochę Eurowizji, bo zaczyna się walka o miasto gospodarza. Dowiemy się też, który zespół jest najważniejszym w historii muzyki rockowej. Także bądźcie z nami, a przede wszystkim to dobrze dzisiaj zagramy. Za chwilę Anne-Marie i Shania Twain.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.

takes me home. Chariot śpiewają panowie z grupy Westlife. Oni wrócili na rynek muzyczny i mają przed sobą trasę koncertową, głównie po Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jeśli kiedyś mieliście ich na plakatach na drzwiach do pokoju, to proszę szykować wolne na wrzesień i początek października. A u nas dzisiaj celebrujemy początek weekendu, takiego chyba z dniem dziecka w roli głównej, bo co prawda 1 czerwca dopiero w poniedziałek, ale wiadomo, jak to jest na początku tygodnia. Człowiek zabiegany, więc jak może, to lepiej sobie coś zorganizować na weekend. Polecamy, dużo podpowiedzi jest na naszej stronie, a u nas jest piątkowa muzyka, którą rozpoczynamy weekend. Za chwilę Bruno Ferrara, a później BRO. Jeszcze będzie pięknie, no jak ktoś zaczął weekend, to na bank już teraz jest pięknie. Pozazdrościć.

0: Pijama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Sabina i Daddy Yankee w piątkowej rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę wiadomości o 18 i prognoza pogody, a po 18 Eurowizja 2027. I trochę sportu na ten weekend w naszym kraju. Piłkarska Ekstraklasa ma już wolne, ale sportowo i tak w ten weekend dużo się będzie u nas działo. Polecamy się i po 18. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładu w Mesko w Skarżysku Kamiennej.
4: To właśnie w Mesku, należącym do polskiej grupy zbrojeniowej, powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
3: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
4: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
3: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrowce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem.
4: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
3: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
4: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
5: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
3: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
4: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedztwa. Stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
3: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
4: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
7: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
4: Tak mówił premier Tusk.
3: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu.
2: Dużo pogodnego nieba jutro nad Puławami, nad całym naszym regionem. Jeśli popada, to dopiero wieczorem, wtedy też są niewykluczone burze. Jutro maksymalnie 21 stopni. Trochę więcej deszczu jest prognozowane na niedzielę, czyli na ostatni dzień maja, ale deszcz się przyda, bo jest sucho w lasach, na polach i na łąkach. No w związku z tym ten deszcz na pewno zostanie szybko spożytkowany, ma też padać w poniedziałek. 29 maja, dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. Przypadek, że w piątek? Nie sądzę. Jest pogoda grillowa, więc miłego świętowania. My polecamy się muzycznie. Na początek tej godziny Miley Cyrus, a później Oliver Heldens. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dzień dobry.
8: Radio Impuls.

0: Flames of Love to takie dźwięki na którąś z ostatnich godzin weekendowego grilla, gdy na ruszcie zostały już puste tacki, ewentualnie coś, co już się nie nadaje do zjedzenia. To był Fancy na naszej antenie. A w ten weekend dla fanów grilla na stadionach jedzie PGE Ekstraliga Żużlowa. Trwa już spotkanie w Częstochowie, gdzie Włókniarz jedzie ze Spartą Wrocław, jedzie o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jeszcze dzisiaj o 20:30 w Lublinie Motor pojedzie z GKM-em Grudziądz. Jutro wolne, a w niedzielę następne dwa pojedynki. Toruń z Gorzowem i Zielona Góra z Lesznem. Będą emocje, oby też była żużlowa, sielankowa pogoda w naszym kraju. Z prognoz wynika, że padać to akurat może mocniej jutro, czyli w dzień, kiedy żużlowcy odpoczywają. A my nie odpoczywamy od muzyki. Dawid Podsiadło, za moment będzie sezon.
1: Radio Impuls. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Monster Zermel Love w rozgrzewce tanecznego radia. Po 20 u nas już weekendowa impreza, trochę nowych brzmień, trochę tych takich dobrych na tę porę roku, które z przyjemnością odświeżę. Będą też sety i eurodensy. Polecamy się na cały dzisiejszy, czyli piątkowy wieczór. Celine Dion u nas za chwilę będzie I'm Alive.
1: Radio Impuls.

0: Gordo i Loco Loco, czyli świetne dźwięki przy okazji treningu cardio czy jakichś intensywnych zawodów sportowych. Inna rywalizacja zaczyna się w Bułgarii. Już co najmniej 4 miasta wyraziły chęć zorganizowania w przyszłym roku Eurowizji. To Sofia, Płowdiw, Warna i Burgas. Wiadomo, że największą szansę ma zawsze stolica, ale kto wie, jakie będą ostateczne decyzje. Na wszelki wypadek, jeśli nie macie jeszcze planów na wakacje 2026, to warto sobie zrobić taką wycieczkę. Zacząć w Sofii, a później na wschód, w stronę Morza Czarnego, czyli przez Płowdiw do Warny czy Burgas. Finalnie i tak wylądujecie na plaży, czyli idealnie. Modern Talking u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołącz.

0: LaRue i ich dynamiczne Bulletproof. Za chwilę będzie 19, czyli porcja wiadomości i prognozy pogody, a po 19 jeszcze trochę sportu i prawdopodobnie najlepszy zespół rockowy wszechczasów. Bądźcie z nami, polecamy się i po 19.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19:00, sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.
4: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
3: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
4: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować, niestety wymknął się spod kontroli, przedostał na 3 hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
3: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. 3 tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
4: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
3: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
4: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
3: Amerykanie zapowiedzieli, że na Srebrny Glob wrócą w 2028 roku. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
4: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
3: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
4: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
6: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
3: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
6: Jeszcze przed wakacjami. Taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
2: Pogodowo w Puławach i w regionie ten weekend zapowiada się chyba całkiem znośnie, bo miało intensywniej padać, a jeśli popada, to nie będą jakieś bardzo intensywne opady. Może być też burzowo, szczególnie w sobotę późnym wieczorem i w niedzielę rano. Jeśli chodzi o temperaturę, no to jutro 21 stopni, w niedzielę też 21 stopni w Puławach. Początek przyszłego tygodnia też jeszcze z wartościami powyżej 20 stopni. 29 maja, dziś jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To jest takie święto, które u nas warto obchodzić cały rok. Inaczej trzeba będzie się zderzyć z polskim systemem opieki zdrowotnej. A to, jak wiemy, może się skończyć różnie. Bob Sinclair na początek tej godziny w rozgrzewce Tanecznego Radia. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Impuls.

0: Grupa Korona i ich dynamiczne The Rhythm of the Night. Co w piłkarskich ligach w naszym kraju? Powoli najważniejsze rozdania. Chyba najciekawiej zapowiada się baraż o awans do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę wieczysta Kraków zagra z Chrobrym Głogów. Bez względu na wynik wiemy jedno. Do Ekstraklasy trafi zespół, który w niej jeszcze nie występował. Początek tego finału baraży w niedzielę w Krakowie o godzinie 20:45. No już sama godzina rozpoczęcia meczu pokazuje, że to jest prestiżowe spotkanie, o ile w polskiej piłce można o czymś takim mówić. Junotas u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Im.

0: My tak jak Britney, ups, znowu to zrobimy. Odpalimy po 20 taneczne radio. Polecamy się, żeby tak symbolicznie rozpocząć ostatni majowy weekend. W Warszawie to będzie weekend z jednym z największych festiwali muzycznych w naszym kraju. Sezon startuje tak oficjalnie. Orange Warsaw Festival dzisiaj i jutro na torze wyścigów konnych Służewiec. Kto nie ma planów na weekend i wie, że zdąży, to tak tylko mówię, że jeszcze można kupić bilety. A u nas bez biletów teraz grupa 18's.
1: Radio Impuls.

0: Marisa odkochaj w rozgrzewce tanecznego radia. No nie da się odkochać się w kwestiach muzycznych. Czytam właśnie, że najpopularniejszy podcaster na świecie, Joe Rogan, wskazał swojego ukochanego muzycznego rockowego ulubieńca. Kto nim został, jak myślicie? Według niego to Eddie Van Halen. Powołuje się na to, co pamięta ze szkolnych ławek, kiedy to wszyscy w zeszytach malowali literki VH, jak Van Halen. Gdyby się urodził trochę wcześniej, to pewnie by malowali The Beatles albo Rolling Stones. Później ewentualnie Nirvana i tak dalej. Czyjś zeszyt? Tego rockowy ulubieniec. To bardzo indywidualna sprawa. Kenji Girac u nas za chwilę będzie On The Luz.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 300.

What is Love śpiewa i pyta Hathaway. Za chwilę wiadomości o 20 i prognoza pogody, a później przyjemności. Taneczne radio na początek weekendu. Polecamy się.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata na zegarach 20.
4: Dynamiczna sytuacja po zmianie siły i kierunku wiatru.
5: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
4: W południe pożar lasu udało się opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
5: Magdalena Greiner.
6: Tak, witamy jest, dzień
4: ponownie,
6: dobry.
4: Magdo.
6: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
7: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
6: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylasia Magdalena Greinert.
5: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
4: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
8: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
4: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
5: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza E.
4: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
5: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
3: Sporo pogodnego nieba jutro nad Puławami, nad Kazimierzem Dolnym, nad całym naszym regionem. Jeśli popada to dopiero wieczorem i wtedy też niewykluczone burze, jutro maksymalnie 21 stopni. W niedzielę też 21 stopni, ale w niedzielę więcej szans na deszcz. 29 maja, piątek, po 20:00 wszystkie warunki spełnione, odhaczone, czyli pora na Taneczne Radio, którym zaczynamy weekend. Na start dzisiaj coś, co może u nas wywołać efekt wspomnień sprzed ponad 20 lat. Just the way you are od Milki, ale w nowym remiksie Davida Getty. Łukasz Jakubczyk, cześć, ponownie gramy.
9: Radio Impuls.

0: Jazzy i Spritz w Tanecznym Radiu. Jak Spritz, to wielu osobom będzie się jednoznacznie kojarzyć. A piątkowy wieczór proszę kojarzyć z Tanecznym Radiem. Bawimy się przy muzyce, zaczynamy weekend, no i nie myślimy już o tym, co negatywne i się ciągnęło za nami przez cały tydzień. W muzyce same dobre dźwięki, za chwilę How Does It Feel od Dub Dogsa, a później Free Your Mind. Fajny numer na imprezowy parkiet i to nawet jeśli parkiet jest teraz w samochodzie albo w pracy na drugiej zmianie. Gramy, to jest Taneczne Radio w piątek.
1: Taneczne

0: Disco Cherry i Purple Disco Machine w Tanecznym Radiu. Ja myślę, że na wakacje to będziemy mieć od niego kilka dobrych numerów i remiksów. Na lato z męskim graniem już mamy piosenkę, nareszcie się nazywa, a stoją za nią Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zagram za moment, a w ramach ciekawostki to jakbyście chcieli posłuchać piosenki numer 2 na tegoroczną imprezę, bo też taką przygotowano, to jest w sieci i też jest fajna. Warto sobie odsłuchać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: przypadku muzyki Kygo, to ja nawet nie muszę tego słuchać i wiem, że to będzie dobry numer. Szczególnie jak się bierze za przerabianie hitów innych gwiazd sprzed lat. Ja jestem fanem Higher Love od Whitney Houston. Natomiast tym razem przed momentem śpiewała Ava Max. To był singiel Whatever. A projekt Dance Palace ma dla nas w tanecznym radiu utwór Let You Go Go. No to gramy, proszę bardzo.
1: Radio Impuls.

0: Dr. Kucho i kolejna wersja singla Can't Stop Playing. Obiecuję, że nie będzie długiej przerwy w graniu naszej piątkowej playlisty w Tanecznym Radio. Do 21 na pewno fajny mashup od Szachara Warszala. Będzie Donna Summer i będzie też ekipa Two Unlimited. Polecamy się do głośnego słuchania. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Jest już 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Spłonęło ponad 300 metrów kwadratowych lasu w miejscowości Ciemnognojna, niedaleko Żyrardowa na Mazowszu. Pożar gasi ponad 30 strażaków, informuje Michał Dobrowicz.
7: Jest duże zadymienie, kończy się już akcja strażaków. Ogień na szczęście udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać służby. Ogień pojawił się na mocno zalesionym terenie w rejonie Mszczonowa i miejscowości Zbiroża na Mazowszu. Tutaj, podobnie jak w całej centralnej i zachodniej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
6: W całej już Warszawie po weekendzie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem, zakomunikował stołeczny ratusz. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. W sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych nie będzie można też w tym czasie kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje, jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy o kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej. Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z Dominikiem Smagą.
8: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
9: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
8: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
9: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów. Po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
5: Choć to będzie pochmurna noc nad naszym regionem, to nie powinno padać. Za to jutro wieczorem może popadać, może być też burzowo, ale w ciągu dnia to słońce ma dominować nad Puławami i całym regionem. Na termometrach dzisiaj w nocy 12 stopni, jutro do 21. W niedzielę też 21 stopni, ale więcej chmur może popadać i może być burzowo. O wiadomościach czas wrócić do tanecznego radia. Na początek tej godziny coś, co może wpaść nam w ucho w wakacje. Kim K i singiel Summer Again. Ale na wszelki wypadek gramy już teraz, żeby się osłuchać. A później zrobi się niebiesko dzięki Eiffel 65. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.

0: Technotronic, Pump Up The Jam, czyli numer, który zna chyba każdy. Jak nie w oryginale, to we wstawkach w muzyce wielu innych artystów dookoła świata. W takim klimacie zostaniemy za moment. Najpierw Say No More od TCTS, a później The Sound of San Francisco od Global DJs. W Tanecznym Radiu będzie czas na wspomnienia.
1: Radio Impulse.

0: Captain Jack i imprezowe Soldier Soldier. U nas za chwilę już ta najwłaściwsza wersja imprezy w tanecznym radiu, czyli będą sety. Na początek Whitney Houston zremiksowana przez Felixa Jena. It's not right, but it's okay. A później Jax Jones, Pitbull i Jason Derulo w jednej piosence. Do tego jeszcze zremiksowani przez Joela Corego. I mogę zdradzić, że to będzie nagranie z serii Gdzieś to już słyszałem, także polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Dansa Kuduro. Ciekawe, czy Don Omar spodziewał się, że jego singiel będzie tak popularny i doczeka się tylu remiksów. Jeden z nich już prawie za nami. A skoro o remiksach mowa, to za moment I Just Called to Say I Love You w wydaniu Brave'a, a później I Will Survive, Glory Gaynor od Block & Crown. Polecamy się z Tanecznym Radiem do 22.
1: Taneczne Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
5: Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
6: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przyjazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowo obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
5: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest Paweł Żuchowski.
7: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w podziemiach Białego Domu. Tam ze swoim zespołem omawia kwestię porozumienia nuklearnego, które zostało wynegocjowane i czeka na podpis amerykańskiego przywódcy. Dotyczy także przyszłości cieśniny Ormus. Donald Trump powiedział, że w żaden sposób nie wyrazi zgody na to, by cieśnina Ormus była pod jakąkolwiek kontrolą Teheranu. I o tym też w tej chwili Donald Trump rozmawia ze swoim zespołem, a my przed Białym Domem czekamy na ogłoszenie jakiejkolwiek decyzji. Donald Trump zapowiedział dzisiaj, że ogłosi właśnie jeszcze dzisiaj ostateczną decyzję w sprawie konfliktu z Iranem. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
5: W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
8: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
9: Bardzo dobre.
10: Tak sobie, średnio.
9: Na razie dobrze. Super. Świetne kontakty.
8: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
9: Nie, broń Boże.
11: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
8: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów, jacy to ludzie?
9: Sympatyczni, uprzejmi.
4: Całkiem ciepła noc szykuje się w Puławach, w Rykach, w Dęblinie. Tak średnio w nocy to 14 stopni, nad ranem dopiero 12. Jutro spodziewajmy się 21 stopni, dużo słońca, trochę silniejsze podmuchy wiatru po południu się pojawią, a wieczorem może być burzowo. W niedzielę też 21 stopni na termometrach, ale w niedzielę więcej szans na deszcz i też więcej chmur pojawi się na niebie. Żegnamy. Na szczęście nie weekend na razie, a nasze dzisiejsze taneczne radio. Weekend rozpoczęty, więc czas uciekać z niego trochę pokorzystać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za fajnie spędzony czas i do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie

0: Vánech.
1: Będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.